0: jest Radio ESK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

SK Starachowice. Ain't no hesitation.

0: To jest Radio SK.
1: Na ziemi pełno pięknych serc, to wiem, nasze wpadły na siebie.

0: Dawid Bąk, kłaniamy się w kalendarzu, już środa, 13 dzień maja. Wczoraj pogoda nas nie rozpieszczała, ale przyda się trochę deszczu. Dzisiaj już słabiutko może pokropić, będzie się przejaśniać. Na termometrach w Starechowicach maksymalnie do 12 stopni.
1: Dokładnie 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Alicja Szemplińska w wielkim finale Eurowizji. W pierwszym półfinale konkursu w Wiedniu nasza wokalistka wystąpiła z utworem Pray jako 14 w kolejności. A po wszystkich występach odbyło się głosowanie widzów i jurorów. Przy ogłaszaniu wyników nie brakowało emocji. Nazwy krajów, które dostały się do finału, były wyczytywane w kolejności losowej, a Polska została wymieniona jako ostatnia. Jutro odbędzie się drugi półfinał, a wielki finał zaplanowano w sobotę. Więcej o Eurowizji przeczytacie na sk.pl. Rozporządzenie o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych jest gotowe. Potrzeba tylko podpisu szefa MSWiA. Wcześniej zielone światło w tej sprawie dał premier Donald Tusk. Rozporządzenie umożliwi urzędom stanu cywilnego w Polsce dokonywanie transkrypcji aktów małżeńskich zawartych za granicą. Szef rządu zaznaczał jednak:
2: decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarcie możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
1: Na zapowiedź rozporządzenia topukło się orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. A za ósmoklasistami egzamin z matematyki, jak przyznali po wyjściu z testu, ten był wymagający.
3: Obstałem około 50%.
4: Nie bardzo dobrze.
5: Było lepiej niż na polskim.
6: Nie za bardzo umiem. Miałem na logikę więcej zrobić.
1: Na dziś ostatni egzamin. Uczniowie kończący podstawówkę zmierzą się z językiem obcym. Początek pisania o 9:00.
7: SK Starachowice News.
8: I Agnieszka Jędrasik. Starachowickie szpitalnie straci lekarzy z zagranicy. Z 16 medyków spoza Unii w terminie potwierdziło znajomość języka polskiego na poziomie B1, dzięki czemu mogą nadal pracować.
9: Lekarze ci odgrywają istotną rolę i od dłuższego czasu są ważną częścią naszego zespołu.
8: Mówi rzecznik szpitala Małgorzata Kałuża. O tym na sk.pl. A Chęciny gotowe są na sezon turystyczny. Miasto zapowiada nowe atrakcje.
10: Nocne zwiedzanie Chęcin, plenery malarskie, zamkowe spotkania z muzyką.
8: Powiedział burmistrz Robert Diaworski.
11: Jankes.
12: Jankes.
11: I Wiktor.
12: Wiktor. W Radiu SK.
13: No i dzień dobry.
14: Dzień dobry!
13: Jest środa, dzień dobry, mówi wam człowiek z Zielonej Góry.
14: Żeby było dobrze, musi być człowiek z Gorzowa również, to ja, Gorzów Wielkopolski, Jankes, dzień dobry.
13: No to sprawdźmy, skąd jesteście i gdzie nas słuchacie, jak to mówią w internecie, wpisujcie miasta.
14: Pan Marcin skąd?
1: Teraz? Nie, ogólnie to z Woleń.
14: Wo co?
1: Z Woleń.
13: Z Woleń.
1: Więc Wolna wchodzimy w środę.
14: Tak jak zawsze.
13: Czekamy na sygnały. Gdzie teraz słuchacie Eski? 664-402-302, no i ten sławny messenger, bla, bla, bla.

0: Hej, tu Eska, 8 minut po godzinie 6. Wpisujcie miasta, kto jest z nami. Na pewno jest Gorzów, na pewno jest Zielona Góra.
1: Słuchaj, jakbyś zgadł.
0: Zwoleń.
1: Słuchaj tego, jakbyś zgadł.
0: Naprawdę?
2: Dzień dobry, Gorzów Wielkopolski po tej stronie. Miłego dnia.
0: Ulala, brawo. No, jakby nie było, 2-1, pani kolego.
3: Gdzie jest Zielona Góra, ja się pytam.
0: Ale odbieramy dalej telefony, bo robicie nam naprawdę niesamowitą przyjemność, trąbiąc, mówiąc na lewo i prawo, że jesteście z nami.
4: Hej, pozdrowienia z Główczyna, powiat kaliski. Ja kieruję się do Kalisza, do pracy.
1: Proszę bardzo, halo, dzień dobry, kto jeszcze?
0: Wiesz, gdzie jest Główczyn?
1: No, tam zaraz obok Kalisza.
0: Tutaj.
1: A tu, u góry.
0: Nad szyją,
1: nad szyjnem.
5: Dzień dobry, obecnie słucham Radia SK w miejscowości Osiek.
1: Proszę bardzo.
0: No, to, też, to tam też niedaleko.
1: Jak te drzewa się kończą, jest taki kamień wielki i prosto pojedziesz, to jest Osiek.
6: A później jest Floryda, bo też Adam pozdrawia z Florydy, z słonecznej.
0: Tej prawdziwej Florydy?
6: Stanach.
0: To teraz pozdrawiamy bardzo mocno naszego słuchacza Adama z Florydy. Może byśmy zagrali Florajdę?
1: Akurat nie mam, wiesz?
0: No dobrze, okej. Jankes. I
1: Wiktor. A, jest jeszcze jedno piękne miejsce.
7: Łódź, kurwa.

0: poranne rasowanie.
1: No witamy naszą wspaniałą Jadzie.
0: Dzień dobry.
2: Proszę. Dzień dobry. Wiesz, że masz pozdrowienia z Florydy?
0: Wow.
2: No naprawdę, słuchacze z USA Cię pozdrawiają.
1: Tak, dobra, słuchaj.
0: Ale

0: To, to jest konkretny no, komentarz od pani z Warszawy.
1: Wiesz, jak mucha szybko leci, tak to jak rakieta.
2: To jak rakieta.
1: No.
0: Ale tak, gratulujemy oczywiście i pozdrowienia dla Ani.
1: Kasia Cichopek tym razem jeszcze i Maciej Kurzajewski podbijają, słuchajcie, Budapeszt, popularny kierunek. Pojechali sobie na Węgry do Węgrzech i wrzucają zdjęcia na Instagram. Widać na nich lokalne rarytasy, kupowanie pamiątek i to, że humorki im dopisują.
0: Węgry.
2: Idąc za ciosem, następny cel wakacji USA.
3: Poranne czasowanie tylko w Radiu SK.
1: No i tak, w sumie
0: Maciej, oni są dziennikarzami.
1: Na papierach dziennikarskich też by wjechali.
0: Można lecieć.

0: Tak właśnie brzmi ta środa. 13 maja, 25 minut po 6.
1: Same zwycięstwa. W Hiszpanii jesteśmy najlepsi, jeśli chodzi o Barcelonę, tak. Roberta Lewandowskiego i Wojtka Szczęsnego.
0: Oni już mają luz, a Ronaldo cały czas czeka.
1: Ten Ronaldo prawdziwy, tam w Arabii? Tak. A co tam się dzieje?
0: No cały czas grają o mistrzostwo, nie wiadomo. Ostatnio zremisowali, o szczegółach zaraz Marcin Procki.
2: Oho.

0: Reklama.
1: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Verwa 98 i Verwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
2: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nowo otwarty salon Twoje okulary. Z nami zobaczysz świat wyraźniej. U nas szeroki wybór oprawek w różnych wzorach, kolorach i zgodnych z najnowszymi trendami mody. Przy zakupie okularów sprawdzenie wzroku za darmo. Nasza stylistka okularów dobierze dla Ciebie idealny model i kolor podkreślający Twój styl. Zadzwoń 798-422-716. Nowo otwarty salon Twoje okulary. Starachowice, Piłsudskiego 38. Z nami widzisz świat inaczej. Tylko do 15 maja. Promocja 30% taniej na wszystkie okulary. Szczegóły w salonie.
5: I po reklamie.
6: No dzisiaj ziomb, ale już nie taki straszny jak wczoraj. 12 stopni zobaczymy na skali w Starachowicach po południu. Zanosi się na rozpogodzenia. Słaby deszcz od czasu do czasu możliwy. A jutro zdecydowanie cieplej.
7: O 6.30 zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Koniec akcji strażaków w Puszczy Solskiej. Po tygodniu działań teren pogorzeliska został przekazany już lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Wcześniej został dokładnie sprawdzony. W miejscu pożaru nadal obowiązuje zakaz wstępu do lasu ze względu na niebezpieczeństwo. Jest sukces Polski. Alicja Szemplińska w wielkim finale Eurowizji. Polka dostała się do niej po świetnym występie w półfinale. Jutro kolejny koncert, a wielki finał zaplanowano na sobotę. Kto jeszcze w nim wystąpi? Piszemy o tym na SK.pl.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
9: SK Sport News.
7: Cristiano Ronaldo musi poczekać ze świętowaniem Mistrzostwa Arabii Saudyjskiej. Jego Al Nassr Riyad zremisował u siebie derbowy mecz z Al Hilal 1-1. Do rozegrania została jeszcze jedna kolejka. 41-letni Portugalczyk zdobył w tym sezonie 26 goli. Coco Gauff, Zorana Krysta. Tak będzie wyglądał pierwszy półfinał tenisowego turnieju WTA w Rzymie. O awans do drugiego półfinału powalczy dziś Iga Świątek, której rywalką będzie Jessica Pegula.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Jankes,
11: Kama,
12: Kama
11: i Wiktor.
12: Wiktor.
11: SK.
13: Gdzie jest Kama, ludzie pytają?
14: No pojechała w miasta państwa szukać was.
13: Jakie miasta? Tak, wpisujcie miasta w nasze poranne spotkanie. Kto jest z nami? Halo, halo, dzień dobry.
15: Witam, witam. Pozdrawiam z zachmurzonego Kalisza. Czas do pracy, na ciepłą kapkę. Życzę miłego dnia.
13: Kalisz jest cudowny.
16: Oj. Ryszard Kalisz jest cudowny.
14: O, no mówię właśnie, mówię. Z Hiszpanii, Segowia.
13: Ty też
14: pozdrawia
13: jest?
14: Z miasta Segowia. 100 kilometrów od Madrytu.
13: Jak Hiszpania?
16: Jak tak, to...
17: Buenos dias, señor Sierra.
18: Buenos Aires!

0: que te hace llorar.
1: Cześć Eska, Oleśnica Śląska pozdrawia, wiozę was do Wrocławia.
2: Dziękujemy oczywiście, Trójmiasto też się kłania. W Trójmieście Enrique Iglesias wystąpił w weekend ubiegły, było
3: no
2: fajnie.
3: Każde miasto w ten weekend są. Miało u siebie uroczystości komunijne, taki to teraz czas.
2: No to teraz rzeczywiście, tak. No, no wiadomo, tutaj matury maturami, ósmoklasiści też tym mają swoje egzaminy, no i też komunie.
3: No i do mediów trafiła pewna komunia z Grodziska Wielkopolskiego, zakończyła się nieprzyjemną niespodzianką dla wielu gości. A jak czytamy, przy jednym z lokali gastronomicznych dwóch chłopców w wieku 10 lat.
2: Co tam się wydarzyło?
3: Uszkodziło powłoki lakiernicze w zaparkowanych 40 samochodach.
2: 40
3: samochodach?
2: Ale co robili z nimi? Jakoś tam rozumiem.
3: Musieli się bawić, gwóźdź do ręki, kamyczek, kluczyki.
2: Ale już to widzę po tej komunii. Pyta rodzica, co dostaliście na komunię?
3: Wizytę u lakiernika.
4: Jankes. I Wiktor.
5: I Wiktor.
6: Reklama.
7: Vita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
8: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
6: I po reklamie.

0: Ciekawe, co u nich teraz słychać. Kiedyś był szał na dziewczyny z grupy Tattoo. Ja? Pamiętasz?
1: Był szał, no ale... No i tyle. No teraz szał będzie.
0: Wiadomo. Teraz jedna jest tu, a druga tam. Happy birthday
2: to you. Bo, o, Osio. Eska. Budzik urodziny.
3: Kama, wracaj.
1: Basia z nami. Dzień dobry, witamy. Basiu!
4: Dzień dobry.
1: Basia, pochwal się, które to urodziny?
4: 45. Nie wiem, czy jeszcze czym pali.
0: Piękny wiek.
1: Rewelacja, aż straciłeś głos, tak. Jakby wiedzieć, że się tym mówić.
0: Od tego śpiewania na te urodziny.
1: Ale cudownie. Jaki plan na dzisiaj u ciebie? Coś tam ciekawego jest w planach?
4: Najpierw praca, a wieczorem zobaczy się, co się będzie robić.
0: Co to za robota? Gdzie ty lecisz do pracy? W ogóle do jakiego miasta się dodzwoniliśmy? Bo dzisiaj wszyscy właśnie wpisują miasta, to ty też wpisz swoje.
4: Tychy.
1: Uh-huh. Tychy, ojejku, ja tam mam kolegę, wspaniałego przyjaciela Łukasza. Pozdrowienia dla Łukasza. Tychy, jest cudownie.
0: A ja tam byłem na komunii tydzień temu.
1: Naprawdę?
0: Zresztą się chwaliłem, no. Właśnie w Tychach, no.
1: Co tam ciekawego w Tychach? Dalej macie trolejbusy?
4: Są dalej, owszem.
1: Jeżdżą. Oni już dawno są na prądzie.
0: I jak jedziesz do pracy, to używasz tego urządzenia?
4: Czyli... Nie, używam. Na nóżkach. Paterkiem.
1: Masz swój salon fryzjerski. Co jest teraz trendem? Jak patrzysz i słyszysz nas, co byś tam, jaką fryzurę nam poleciła?
4: Baskeda.
1: Baskeda?
0: I co, jak to,
1: co to jest?
0: Jak to wygląda?
4: Dłuższa góra, krótkie boki.
0: Tego się nie da zrobić u nas.
4: Kiedyś na żołnierza.
1: A ty widziałaś nas bez czapek? Kiedyś? Dłuższa góra, jak to było? Dłuższa góra?
0: I krótsze boki.
1: A ten przód taki, chłopcy młodzi chodzą.
4: No. Tak.
1: Słuchaj, bo my nie mamy za bardzo włosów, więc tak na górze, więc to nie da się inaczej, tak?
0: Ale byśmy kupili jakieś używane.
5: Będzie bez baskeda. No.
4: Można zawsze dokleić, jakąś doczepkę zrobić.
1: No, doczepkę. No.
0: Chcieliśmy sobie zrobić te włosy za 100 zł, bo tyle mamy dla ciebie.
4: O, dziękuję.
1: No dobrze. Wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście. A od kogo dostaliśmy informację, że Basia ma urodzinki?
0: Basia, masz podejrzenia?
4: Mam, owszem. Mhm. Takie pomysły ma mój narzeczony Przemysław.
0: Tak jest, to jest właśnie on.
1: 45 lat i narzeczony?
4: No tak.
1: Super.
0: To wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.
4: A, dziękuję.
1: I wiesz, czym pojadą do ślubu? No trolejbusem, no.
0: A wiesz, co robi ciągnik u fryzjera?
1: Nie, mów tego.
5: Warkocze.
1: Wszyscy.

0: Jacka Starachowice.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz dzisiaj nie chce spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

0: osobę, Lisanach. Duet idealny, prawie jak my.
1: Dlaczego prawie powiedziałeś?
0: No trochę im brakuje jeszcze do nas.
1: I tak.
0: Niech się starają.
1: No dobrze, wy też możecie się postarać samego rana o 500 w waszym portfelu albo na waszym koncie. No właśnie, za chwilę zabieramy się za 5 słów 500.
0: Dzisiaj nietypowo gramy po 7, dlatego już teraz potrzebujemy po pierwsze waszego numeru telefonu, który zostawicie u nas w Messengerze. No i może coś jeszcze napiszcie albo wklejcie jakieś zdjęcie, które Pawła przekona, bo to on będzie wybierał uczestników.
1: Paweł, co ciebie może przekonać?
2: Jakaś piękna pani.
0: Oj, słuchaj.
1: Panowie, wysyłajcie zdjęcia swoich dziewczyn. Słuchajcie, nie, to spokojnie. Każdy ma szansę, oczywiście. Czekamy na wasze zgłoszenia i za kilka chwil zabieramy się za 500.
0: Żeby nie było, że tylko zdjęcia, może też być jakieś hasło chwytliwe.
1: Mm-hmm.
0: No, na przykład jak coś takiego napiszecie, co się rzuci w oczy, to też możecie trafić na antenę. A potem zdecydować, z kim macie dobry przelot. Sprawdzimy, czy zgarniecie kasę. 500. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: I po reklamie.

0: dzisiaj na starachowickich termometrach jeszcze bez szału. 12 zamelduje się po południu, ale deszcz, jeśli się pojawi, to będzie słaby. Przebłyski słońca nam się szykują. A jutro zdecydowanie więcej słońca i cieplej, do 17 kresek w Starachowicach.
1: Minęła 7, zaczynamy newsy w SC. Marcin Procki, zapraszam. Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa w Waszyngtonie. Były minister sprawiedliwości mówił o tym w telewizji Republika, której został komentatorem. Przyznał też, że planuje spotkanie z amerykańską Polonią. Z kolei MSZ skierowało notę do ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą o wskazanie przepisów, na podstawie których Ziobro wjechał na teren Stanów Zjednoczonych. Ceny paliw idą w dół. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,28, a za diesla 6 zł. 84 grosze za litr. Program ceny paliw niżej na razie obowiązuje do piątku. Reporter eski Jakub Krzyżak. Teraz z tym tematem będzie przedłużenie programu?
2: Minister energii Miłosz Motyka zadeklarował wprost, program będzie przedłużony.
3: Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach.
2: CPN zostanie utrzymany na kolejne 2 tygodnie, czyli niemal do końca maja. Później, jeśli będzie taka potrzeba, będzie kolejna decyzja. Do tej pory dzięki CPN, jak wynika z wyliczeń Ministerstwa Energii, Polacy oszczędzili około 3 miliardy złotych na paliwie.
1: Na miesiąc funkcjonowania programu CPN to dla budżetu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. Zima w Tatrach nie daje za wygraną. W górach znów sypie śnieg. Na dodatek prognozowany jest spadek temperatury poniżej zera, a to oznacza, że warunki do wędrówek w wyższych partiach znów znacznie się pogorszą.
4: Ten śnieg zamarznie, będzie ślisko. No raki albo raczki, jak idziemy w te niższe partie, chociażby na Czarny Staw Gąsienicowy. Jeżeli wybieramy się na przełęcze, które mają północną ekspozycję, cały czas ten sprzęt zimowy musimy mieć.
1: Zaznacza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Powyżej 1700 metrów cały czas obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
5: SK Starachowice News.
6: I Agnieszka Jędrasik, 25-latek z powiatu starachowickiego, został zatrzymany za jazdę po alkoholu. Miał ponad promil. Gdy na miejsce przyjechał jego ojciec, okazało się, że sam ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Obaj staną przed sądem. Tymczasem w Starachowicach nie zabraknie lekarzy z zagranicy. Wszyscy zdali wymagany egzamin z języka polskiego.
7: I nadal mogą bez przeszkód wykonywać swoją pracę.
6: Mówi rzecznik szpitala Małgorzata Kałuża. O tym na sk.pl. Na zakończenie przypominamy o 10% zniżce na basen i saunę w ramach Star Karty w Starachowicach.
8: Jan, Kama i Wiktor w Radiu SK.
9: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. 3 minutki po godzinie 7, dzisiaj środa.
10: No i dzisiaj ta zabawa z internetu, tylko że w formie mówionej u nas w radiu, czyli wpisujcie miasta!
11: Hej, ja pozdrawiam z Podlasia, a dokładnie z Białegostoku. Śledzik pozdrawia śledziki i nie tylko. Miłego dzionka. Podlasie. Mamy dzisiaj środę.
9: Tak, ale Podlasie, to tam jest ten duch?
10: Tak, to tam. Skoro słuchaczka jest z Podlasia, to umówmy się, że droga słuchaczko, teraz gramy dla ciebie. Radio SK. Duch puszczy. Aż go czuję tutaj, wiesz?

0: Jankers, tu Wiktor, tu Tomek. Tomek nasz słuchacz, który zgłosił się na Messengerze. Halo, dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam również.
2: No i co, 500 do wzięcia, tak można środę zaczynać, co?
1: Pewnie, że tak.
0: Gdzie ciebie złapaliśmy, gdzie teraz jesteś?
1: Jestem teraz w Lubelskim, aktualnie stoję na parkingu.
2: I to jest związane z twoją pracą, rozumiem, tak? Bo jesteś właśnie...
1: Tak, bo akurat jechałem samochodem, ale już wspomniałem, że było bezpiecznie na rozmowę, więc...
0: Okej. A czym się zajmujesz na co dzień?
1: Jestem kierowcą zawodowym i też operatorem takiego HDS.
2: Wiesz, tak?
0: HDS?
2: HDS.
3: Podnośnik.
1: Hydrauliczne drzwi. Tak.
2: Więc jakby trzeba było coś, Jankes, u ciebie na dachu zamontować, to dzwonisz do Tomka i...
0: Hasło HDS i już.
1: Tomek, HDS jest.
2: Tomek, z kim czujesz, że możesz mieć dobry przelot, że te słowa twoje będą się zgadzały bardziej ze sposobem myślenia Jankesa czy moim? Czyli kogo wybierasz?
1: Myślę, że wybiorę Wiktora.
0: Dobrze!
2: Już się bałem tego, taka odpowiedzialność.
0: Słuchaj, HDS to jest w skrócie, bo to jest hydrauliczny dźwig samochodowy, tak?
1: Samochodowy.
0: Ale nie wiedziałem.
2: Tomek, słuchaj, szybko jeszcze, żebyśmy się poznali. Jakie jest twoje pozapracowe hobby?
1: Moje to jest leniuchowanie i siedzenie na kanapie, standardowo.
2: Czyli twoje skojarzenia będą raczej luźne i wolne.
1: Tak jest, dokładnie.
0: No dobrze.
2: Dobra, to co, ja wychodzę?
0: Wykopujemy Wiktora ze studia. Wiktor zmyka. Za chwilę poznasz słowa.
2: Do usłyszenia.
0: Proszę tam założyć słuchawki, jak kiedyś w wielkiej grze. Wiktor już teraz niczego nie będzie słyszał. A my zajmujemy się słowami. No, będziesz musiał skojarzyć, tak? Swoje pierwsze skojarzenie. No i zobaczymy, jak później będzie z Wiktorem. Im więcej waszych wspólnych skojarzeń, tym oczywiście bliżej nagrody. Każde skojarzenie to jedna stówka. No i tyle. Dobra?
1: Jasne.
0: Czekaj, słuchaj, tu jeszcze przełączę się, bo tutaj Wiktor coś tutaj popsuł nam oczywiście przed wyjściem. Okej, dobra, tutaj.
2: Już możemy.
0: Uwaga. Dobra. Uwaga. Jesteś gotowy? Pamiętaj, dobre skojarzenie z Wiktorem, no to wtedy mamy po stówce i tyle. Uwaga, lecimy. Związek.
1: Małżeński.
0: Okej, zapisujemy. Dobra, lecimy dalej. Odlot.
1: Kosmos.
0: A to ładne, to może być blisko rzeczywiście. Makaron.
1: Spaghetti.
0: Okej. Pogoda. Czwarte słowo.
1: Dobra.
0: Dobra, okej, słowo dobra.
2: Zapisuję.
0: I ostatnie słowo, grill. Skojarzenie z grillem.
1: Karkówka.
0: No i zobaczymy, jak
2: ale
0: będzie.
2: Jak pewnie.
0: Jak będzie w przypadku Wiktora, oczywiście. Związek, odlot, makaron, pogoda, grill. Wszystko mamy zanotowane. To teraz krótka pauza. Ty się nie rozłączasz, czekasz poza anteną. Gramy muzę i za chwilę wywołamy Wiktora. Wiktor! Chodź! Jeszcze nie!

0: Kompletka w Radiu SK. 18 minut po godzinie 7 to już.
1: 5 słów, 5 stów.
0: Czyli akcja w skojarzenia. Podajemy 5 słów. Słuchacz, Tomek jesteś?
2: Jestem.
0: Jesteś, bardzo dobrze. Tomek skojarzył, no to szybciutko. Związek, powiedziałeś małżeński, odlot?
2: Kosmos.
0: Makaron, spaghetti, pogoda dobra, grill, karkówka. To były twoje skojarzenia. Zapraszamy pana Wiktora do studia Radia SK.
3: Wiktor,
0: żeby nie widział tych słów, uwaga, no, żeby...
4: O. Nie widzisz?
5: Nie, no, czarny ekran mam przecież.
4: No i bardzo dobrze, no.
3: I czarno w głowie.
0: No zobaczymy. Tomek już się wypowiedział w znanym temacie. 5 słów. Przed tobą ta sama sytuacja.
3: Tak jest, Tomek.
0: Im więcej
3: Tomek...
0: tych samych skojarzeń, tym więcej kasy dla Tomka.
3: Tomek, jesteś?
2: Jestem cały czas.
3: Podpowiadaj, błagam cię.
0: Nie, ale sobie podpowiedz. Słuchajcie, nie wolno.
3: Tak naprowadzać delikatnie.
0: No to naprowadzanko może delikatnie, ale bez
3: tak, chociaż żebym mnie po prostu popchnął w dobrą stronę.
0: Żebyśmy
3: ja
0: nie musieli dać wam czerwonej kartki i będzie dyskwalifikacja i nie pojedziecie na mistrzostwa świata.
2: Wiktor, będziesz mówił hakowym, to ci wszystko powiem.
0: Hakowy? To znaczy, że ty wypuszczasz ten hak i później trzeba go tam...
2: Który podpina mi tutaj właśnie wszystko, zawiesia tę sprawę.
3: Ty pukasz, ja mówię, dawaj.
0: Dobra, tak dobra, lecimy, okej, zabieramy się. Za 5 słów. Uważaj, Wiktor. Ty, Tomek, ostrożnie. Związek. No związek. Panie Wiktorze, związek.
3: No dla mnie związek to kobieta i mężczyzna. Mhm.
2: Tak, no dobrze.
3: Tomek, to jest jeden wyraz czy więcej?
2: Jeden
3: wyraz.
2: Dobra, więcej.

0: Zgłaszałeś się?
1: ściągnijcie apkę, ludzie, i zgłaszajcie się. Lećcie z nami w ostatni weekend maja.
2: Dobra, lecimy dalej. Trzecie słowo. Makaron.
1: Makaron, makaron,
2: twoje
1: makaron.
2: Skojarzenie, nie, panie Wiktorze, prosimy.
3: Dobre danie.
2: Mhm. Makaron, no, prosimy.
1: Czy to chodzi o ten długi, czy ten krótki?
3: Taki długi, no.
1: Spaghetti.
2: Nie wierzę.
0: Dwie stówki.
2: Jest, druga stówka. To było trzecie słowo, zabieramy się za czwarte. Pogoda.
3: Oj. Hmm? No, jaka może być pogoda, wiesz, Wiktora? Zawsze jest.
2: Pogoda jaka?
1: No? Dobra?
2: Ha! Brawo! Nie wiesz, tak? Oni się znają. Jest trzecia stówka, dokładnie. I uwaga, ostatnie słowo! Grill. Teraz bez żadnej podpowiedzi już, słuchajcie, bo to jest skandal. Radio padnie, będziemy rozmawiać.
3: No musisz, Wiktor, to jest, wiesz, bardzo też popularne. No to jedzonko.
1: Moja ulubiona...
2: Grill.
1: Karkówka?
2: Tak?
0: Tak! Yeah! Mam rekord! Wygrywasz! 400 zł dla ciebie, Tomek!
3: Jest, dziękuję bardzo, cieszę się niezmiernie.
1: Nie wierzę.
2: Ale naprawdę dobrze.
3: Dzięki, Wiktor, jest super.
1: I teraz nie wiem, ja nie wiem, czy to ty tak dobrze zaczynałeś, że ja zgadłem, czy to ja jestem taki mądry, że tak dobrze kończyłem.
2: Niech będzie, że jesteś taki mądry.
3: Myślę, to i to chyba.
2: 400 dla Tomka, na tym polega ta akcja, grajmy.

0: Tutaj SK, 25 minut po godzinie 7, ale zrobiłeś przyjemność Tomkowi, naszemu słuchaczowi.
1: Cały czas jestem pod wrażeniem samego siebie.
0: No. Odlot?
1: Ściśle tajny.
0: Nie, kosmos. Widzisz, cały czas tylko w tym odlocie. No dobrze, rzeczywiście, za odlot zabieramy się za kilka chwil, ale nie o tym, nie o tym. Za chwilę newsy, Marcin Procki.
1: I podobno lepiej zrobiło się na kolejach śląskich. Szczegóły za moment. Jan

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Radomka Turska 10.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Renault Capturska 10.
9: I po reklamie.
10: A dzisiaj pogoda w regionie świętokrzyskim powinna być nieco lepsza niż wczoraj. Wyjrze słońce zza chmur na skali maksymalnie do 12 stopni w Starechowicach. Może pojawiać się słaby deszcz od czasu do czasu.
11: Siódma 7.30, Marcin Procki, zapraszam na SK News, a na początek dobre informacje dla pasażerów. Po wczorajszych utrudnieniach na kolei, dziś pociągi w województwie śląskim kursują już bez utrudnień.
12: W trakcie prac prowadzonych na katowickim węźle kolejowym zostały uszkodzone kable zasilające, a także kable do sterowania rozjazdami.
11: Mówi nam Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Ruch kolejowy odbywa się tam już zgodnie z rozkładem. Nobliści, politycy, liderzy globalnych firm w Poznaniu. Dziś rozpoczyna się dwudniowy kongres Impact. Impreza promowana jest jako najważniejsze wydarzenie gospodarczo-technologiczne w tej części Europy. Według organizatorów weźmie w nim udział ponad 6 tysięcy osób.
13: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
14: SK Sport News.
11: Piłkarska Ekstraklasa będzie dziś odrabiała zaległości. Raków Częstochowa zagra wieczorem z Jagiellonią Białystok. Drużyny sąsiadują za sobą w tabeli, zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce i mają po 49 punktów. Tyle punktów uzbierał także Górnik Zabrze, który dziś zmierzy się z Arką. A Janik Sinner wyrównał rekord Nowaka Dziokowicza. Włoch pokonał Andrea Pellegrino, awansował do ćwierćfinału turnieju w Rzymie i odniósł 31 z rzędu zwycięstwo w imprezie rangi Masters 1000.
13: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: Jan Kama i Wiktor. W Radiu S.
16: 7.30 dzisiaj. Dzień dobry, a właściwie to welcome, proszę pana.
17: Nawet?
16: Tak, bo my odwiedzając dzisiaj różne miasta i miejsca, pytamy się, gdzie słuchacie Eski. Uwaga.
18: Witam Eska i pozdrawiam z Preston w Wielkiej Brytanii.
16: O, trafiliśmy na wyspy.
17: Yeah, bardzo fajnie, że z nami jesteście. Hiszpania się odezwała, Zurich też się odezwał, Michał spod Zurichu.
16: No to w takim razie, gdzie dzisiaj rano Eska z wami? A wszystkim na wyspach przypominamy, że...
19: Nie mogę wysłać tej depeszy. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Londek. Londek zdrój. A.
20: Londyn, miasto w Anglii.
19: To co mi pan nic nie mówi?
20: No mówię pani właśnie.
19: To przecież ja muszę pójść i poszukać. Zobaczcie, gdzie to jest.

0: Fajnie, że Teddy jest z nami. Teddy Swims, 37 po 7.
1: Wszystko się zgadza, fajnie, że z nami jesteście od samego rana w środę, który dzisiaj już jest, 13 maja dzisiaj. O, 13, ale to nie piątek, spokojnie.
0: A propos tego, kto jest, a kogo nie ma, to niestety jego nie będzie. Telewizja Polska ogłosiła komentatorów na Mundial, słuchaj, i okazało się, że na liście brakuje Dariusza Szpakowskiego.
1: Tego Darka Szpakowskiego, naszego Dariusza cudownego, wspaniałego?
2: Tak, w prostym tłumaczeniu, proszę państwa, Bodvarsson, no to syn Bodvara. Gunnarsson, no to syn Gunnarssona. Gunnara, przepraszam.
0: Właśnie.
1: Ja kocham, naprawdę za każdym razem jak słyszę ten piękny głos, od razu przenoszę się, ojejku, cudo.
0: Człowiek okazja. Okazja, teraz jest okazja!
1: Ale wspaniały, no, ale szkoda, że zabraknie, tak?
0: Szkoda, o, to oznacza, że po raz pierwszy, słuchajcie, od 40 lat legendarny komentator nie zrelacjonuje żadnego meczu Mistrzostw Świata, co zawsze robił.
1: No właśnie, panie Darku, panie Dariuszu, co pan na to, że pana zabraknie?
3: Czy to się dzieje naprawdę?
4: Jankes i Wiktor.
5: Reklama.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: I po reklamie.

0: występach zagranicznych. No dobrze, zabieramy się za Nosela. Nosel dzisiaj będzie Haliną.
1: Halino.
2: Fiszbina.
0: I kiedyś był taki utwór Love Song for Halina.
2: Ale nie Fiszbina.
0: Nie.
2: No dobra. Będzie dzisiaj wkręcał kogoś, kto chce wylecieć na Teneryfę. Mhm. Mam nadzieję, że nie zadzwoni z takim wkrętem do kogoś na odlot ściśle tajny.
0: Nie, w żadnym wypadku. No ale posłuchajcie uważnie, uwaga.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Dzień dobry, Fiszbina Halina, po tej stronie telefonu jest biura podróży. Czy ja z panią Małgorzatą mogłabym rozmawiać?
5: Słucham.
4: Wylot tutaj widzę u państwa 7 na Teneryfę. I teraz tak, chciałabym informacji jeszcze, ile opakowań na wynos u państwa szykować?
5: Nie rozumiem, jak na wynos.
4: Ponieważ, proszę pani, w stołówce będzie nadkomplet i oni ten nadkomplet będą chcieli, proszę pani, jakby rozładować tymi opakowaniami na wynos. I teraz dla państwa, bo tak, możecie się nie zmieścić 3 minuty na stołówce, dają opakowania na wynos.
5: Ja się nie zgadzam na opakowania na wynos.
4: Ale nie można naczyń ze stołówki wynosić.
5: Ja jestem z dziećmi. Aha. Ja nie jestem w stanie w ciągu 3 minut zjeść posiłku.
4: No, dlatego rozwiązanie jest, proszę pani, opakowanie na wynos.
5: To proszę dać opakowanie na wynos tym, co sami są dorośli.
4: To pani jest dorosła, proszę pani. Dlatego też wydzwaniam do pani, żeby tutaj ustalić tę ilość opakowań.
5: Ja jestem, proszę pani, z rodziną, ja jestem z wnukami.
4: Nie pomieścicie się, dlatego oni dają stoliki na 3 minuty, a później opakowania na wynos.
5: Niech organizują tak, żebym ja z dziećmi, z wnukami mogła zjeść normalnie posiłek, a nie żebym ja jadła na kolanach.
4: Nie po to płacę, tylko z opakowania, pieniędzy. Proszę pani, na wynos.
5: I co mam z tym opakowaniem na wynos zrobić?
4: No na przykład,
5: zrobić?
4: Nie wiem, pani sobie pójdzie gdzieś i zje albo w pokoju,
5: no,
4: albo gdzie
5: pójdę
4: indziej.
5: Pójdę sobie na trawnik, usiądę pod drzewkiem. Nie po to, proszę pani, płacę kupę pieniędzy, żeby jeść na wynos posiłek.
4: To ja może do szefowej przełączę, to pani może z nią coś ustali. Pani Kamilo!
6: Mama, zostałaś wkręcona w Radiu SK. No jaja, zostałaś wkręcona. No to nie zna jaja.
5: Jak berety.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: No i właśnie, no dobrze, udało się znowu.
2: Tylko jaj jak berety proszę nie zabierać na pokład samolotu, bo to brzydko pachnie.

0: Paty, do finału awansował Tak, właśnie kończył się wczorajszy wieczór. Ja zasnąłem przed ogłoszeniem wyników, ale rzeczywiście no będziemy w wielkim finale, jeśli chodzi o Eurowizję.
1: Bo najfajniejszym krajem jest...
2: Holland!
0: Yeah! Holland, tak? Holland? Jeszcze raz mogę usłyszeć?
2: Holland!
0: Holland, dobrze powiedzieli. No dobrze, będziemy w wielkim finale sobotnim, jeśli chodzi o Eurowizję. Dzisiaj jeszcze ciąg dalszy, jeśli chodzi o wejście do finału.
1: Tak jest, a o sukcesie Alicji Szemplińskiej za chwilę więcej Marcin Procki.
3: Radio SK. Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład trymer GC & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
7: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
6: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
8: Ten zabójca nie popełnia błędów.
6: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ajo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
14: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
15: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
16: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
18: Można poinformować po prostu.
19: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
20: No w sumie.
21: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.

0: Ciężki poranek w Starachowicach. No dzisiaj na fajerwerki się nie zanosi. 12 maksymalnie pokaże się po południu. Mogą się pojawiać takie symboliczne opady deszczu czasami, ale będą też rozpogodzenia. Jutro cieplej. Do 17 klasek.
1: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów skierowane do dalszych prac w Komisji Finansów. To informacje z Sejmu, który zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, a także Konfederację i Polskę 2050. Więcej o tym reporter SK Michał Skolimowski.
2: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu. Mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
3: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie kończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
2: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień.
1: Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu uchylił także inne środki zapobiegawcze. 57-letni sprawca wypadku nie ma już dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczenia kraju. Dostanie też zwrot poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu. Huczne owacje i awans Alicji Szemplińskiej do wielkiego finału Eurowizji. Polka po swoim występie w Wiedniu zebrała sporo pozytywnych recenzji.
4: Ma najmocniejszy wokal ze wszystkich. To zdanie najczęściej pojawiało się po występie naszej 24-letniej reprezentantki. Alicja Szemplińska wystąpiła wczoraj późnym wieczorem jako przedostatnia spośród uczestników konkursu. Bukmacherzy dawali jej 75% szans na awans do finału. Zdecydowały o nim głosy jurorów, opinia internautów w głosowaniu online oraz SMS-y widzów.
1: A informował reporter SK Mateusz Chłyston. Finał w sobotę, a dodam, że konkurs z powodu obecności reprezentanta Izraela zbojkotowało kilka państw, m.in. Hiszpania, Irlandia czy Holandia.
5: Temy jeszcze raz przypominamy, do finału awansował
6: SK Starachowice News.
7: I Agnieszka Jędrasik, czas na trzeci, ostatni egzamin ósmoklasisty. Dziś uczniowie zmierzą się z językiem obcym. Zdecydowana większość wybrała angielski.
8: Z angielskiego nawet się uczyć nie muszę. Według mnie angielski to jest najprostszy.
9: Wydaje mi się, że będzie około 90%.
7: Egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00. Potrwa 110 minut. Tymczasem w Starachowicach szpital tworzy nowoczesne centrum kardiologii. Jak zapowiada rzecznik Małgorzata Kałuża, pacjenci będą tam leczeni szybciej i kompleksowo.
10: Nowoczesne, skoordynowane centrum diagnostyki. Leczenia.
7: O tym na sk.pl.
11: Good morning, raz jeszcze witamy Poland! 3 minutki po godzinie 8.
5: No a gdzie nas słuchacie? Gdzie jest z wami od rana SK?
12: Gdzie słuchamy radia? Pozdrowienia dla Wiktora spod stadionu Alfreda Smoczyka.
11: O, Gorzów Wielkopolski.
5: Ja tylko dopytam, ten telefon był na pewno z Polski, prawda?
11: Tak.
5: Bo już za chwilę będziemy was wysyłać za granicę na odlot ściśle tajny. Dlatego ściągajcie nową łapkę Eski i wchodźcie do gry.

0: Tutaj dneska 9 minut po godzinie 8. Zabieramy się za coś do jedzenia z samego rana, bo śniadanko to ważna kwestia.
1: Pizzunia na nas czeka teraz. Pizzunia, którą przetestował książulo, Ksiapulo.
0: Czyli ekspert, jeśli chodzi o jedzonko w naszym kraju, jeździ, ocenia, wstawia na YouTube'a. Ludzie wszyscy robią wielkie oczy. On jest krezusem. Wszystko się zgadza.
1: Wszystko się zgadza. W ogóle z jedzenia kebabów przed kamerą taki biznes zrobić. Piękna sprawa,
0: nie? Dobrze. To jest facet, który rzeczywiście nazywa się książulo. No i facet wpadł, by spróbować pizzę w naszym kraju, w Polsce, bo my wiadomo, że jesteśmy najlepsi na świecie, jeśli chodzi o pizzę.
1: No ale co w niej jest takiego wyjątkowego?
0: Oj, proszę bardzo, pizza jest po pierwsze droga, bo kosztuje 1500 zł.
2: Ile?
0: 1500! Nie słyszał
2: Ile?
0: Pan? 1500 powiedziałem!
1: Boże, to ja już nie chcę słuchać dalej.
0: Znajduje się na niej ekskluzywna wołowina.
1: Wagyu.
0: Tak się nazywa. Oraz kawior z jesiotra.
1: Ludzie, kochani, za 1500 zł to wy macie zapas paprykarza i konserwy turystycznej na 5 lat. Wybierzcie mądrze.
3: Radio SK.
4: Ty miałeś wszystkie noce dla mnie, gdy były wszystkie oczy na mnie wtedy. A jak byłem na dnie, to

0: Taylor, cudowna Swift w Radiu SK, 17 minut po godzinie 8.
1: SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: I od razu czuję taki dreszczyk na ręce. Gdzie to będzie? Co to będzie? Z kim to będzie?
0: Tak, moja żona wczoraj zapytała mnie...
3: Czy może lecieć?
0: Czy ja na pewno lecę? Ja mówię, no tak, ale super. Słuchajcie, no ja tak się jaram, tak się cieszę.
3: Paweł też leci z nami.
4: Jak się jaram?
0: Czy mamy fantastyczny radiowy team, bo najczęściej siedzimy w radiu, my przed mikrofonami, tam z głośników do was mówimy, ale wychodzimy często z tej sytuacji, by spotkać się z wami, no i polecieć sobie gdzieś w fajne miejsce.
3: Z takich ciekawostek technicznych, wczoraj się dowiedzieliśmy, że wylot jest w ostatni weekend maja, w piątek z samego rana. Koło 8 rano musimy być na lotnisko, więc będziemy prowadzili poranek tak naprawdę w biegu, z bycia w drodze.
0: Kompletujemy ekipę, która z nami poleci w miejsce wciąż oczywiście nieznane. No i teraz łączymy się z naszą słuchaczką Olą. Dzień dobry.
5: Ale dzień dobry.
3: Ola, twoja droga zaczęła się od ściągnięcia aplikacji Eski, prawda?
5: Tak, chociaż już miałam od jakiegoś czasu dłuższego.
3: Polecamy każdemu, bo apka to jest jedyna droga, żeby wejść do samolotu, który poleci w nieznane. Dlaczego ciebie powinniśmy zabrać, a nie tych wszystkich, którzy obok zgłaszali się i też coś wpisywali, też mieli argumenty?
5: No, mój argument, po 5 latach czekania, w końcu miesiąc temu zostałam taką najszczęśliwszą narzeczoną, tak się cieszę, super zaskoczona.
3: Od razu wyprzedzajmy fakty, jeżeli ty polecisz, to rozumiem, że no, wybór jest oczywisty osoby towarzyszącej, twój narzeczony.
5: Tak, wezmę narzeczonego, no zadał to pytanie, stresował się chłopak.
3: Słuchaj, nie wiem, cudownie. Jak jest, czy dobrze robimy.
0: W sensie, że ich zabieramy.
3: A jak oni się pokłócą na tym wyjeździe?
2: Że ostatnia podróż solo.
5: Nie ma szans.
0: Prosimy o pokój dźwiękoszczelny daleko od nas, będzie dobrze. No.
3: A jak jeszcze trafi się inny ktoś, kto im namąci w tym związku? Wiesz, różni ludzie lecą.
0: Mów o sobie, a mówisz, przepraszam. Mów za siebie.
3: Nie ma takiej szansy.
0: Ale to też jest, wiesz, sprawdzian w jakim sensie. No. Gdzieś lecisz, coś się dzieje i patrzysz, wiesz, analizujesz.
3: Ufacie sobie do samego końca, tak?
5: Tak, moje serce jest zaklepane, jego mam nadzieję też.
0: No dobra, ale to jeszcze jednak bardzo ważna kwestia, bo nasz kapitan co chwilę nam podpowiada, gdzie lecimy. Teraz, czy za chwilę?
3: Za chwilkę, bo na razie znamy dwa fakty. Wiemy, że to jest miasto, miejsce związane z młodością. Wiemy na pewno, że nie trzeba będzie tam paszportu. No ale pytanie, Jankę, czy my w końcu zabieramy Olkę, czy nie? To decyzja należy do nas, właściwie do ciebie, jako tutaj szefa tego poranka.
0: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczona.

0: którego lecicie, ma ich ponad 300.
1: Co? Ale czego 300? Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300? Czekaj, jeszcze
2: raz. Ja już coś sobie kojarzę.
0: Szanowni Państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
2: Okej, nie musimy mieć paszportu, to ważne. Pierwszy był komunikat. Tam poczujemy się młodo.
1: No i region, do którego lecicie, ma ich ponad 300. Ja chyba jestem co głupi na tą podpowiedź.
2: Olka... Ja mam pewien trop, ale na razie...
1: No Olka, czy ty masz jakieś tropy?
3: Madera może? Dużo Madera. Roślin, dużo jedzonka.
2: Czyli Hiszpania.
1: Nie, Portugalia.
2: Przepraszam, Portugalia. Powinniśmy tutaj...
1: Cristiano Ronaldo. No dobra, zapisujemy i się przekonamy, czy takie są fakty i czy taka jest prawda. Olka, ty i twój facet, lecicie z nami. Jeszcze raz gratulujemy.
3: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
4: Odlot ściśle tajny.

0: kocham. Kocham to, że siedzimy i poza anteną kombinujemy z tymi podpowiedziami. Gdzie to jest?
1: Serio, naprawdę my nie wiemy, gdzie lecimy i też nas to bardzo kręci w głowie. Ponad 300 dni słonecznych mi wyskoczyło, że to niewątpliwie grecka wyspa.
0: Ale nie wiemy, czy chodzi o dni słoneczne.
1: Jedna z. O.
0: Region, do którego lecicie,
1: jest napisane.
0: Ma ich ponad 300.
1: Ma ponad 300 słonecznych dni.
0: Ja tak wiem, jest tutaj, ale może chodzi o co innego.
1: Okej.
0: Okay. Może chodzi o 300 i Grecja i wiesz, i tam... This is Sparta!
1: O, to też ładne, rzeczywiście. No ja, no kombinuję. Pytanie, jak wy kombinujecie, ale wcześniej naprawdę wykombinujcie sobie miejsce w samolocie, który w ostatni weekend maja poleci, no wciąż w nieznaną sytuację. Na lotnisku finalnie dowiemy się, gdzie lecimy, ale cały czas kompletujemy

0: Oczywiście, nasz team.
1: Przypominamy, że jedyna droga, jedyna szansa, jedyna możliwa możliwość jest możliwa poprzez ściągnięcie apki Eski.
2: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
4: I po reklamie.
5: Po południu to najwyżej 12 stopni. Zobaczymy na termometrach w Starachowicach. Zanosi się na przebłyski słońca. W nocy temperatura ma spaść do około trójki z plusem. Jutro cieplej. Do 17 stopni i sporo słońca.
6: Ósma 30 to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Pod koniec maja do bazy w Łasku dotrą pierwsze myśliwce F-35. Jak przekazał dowódca bazy, ta jest już gotowa do przyjęcia amerykańskich maszyn. Od kilkunastu miesięcy trwają szkolenia pilotów oraz personelu technicznego. W sumie Polska zamówiła 32 samoloty F-35. Cztery samorządy ze zgodami na płoszenie wilków. To w województwie warmińsko-mazurskim. Wilki w tym regionie coraz częściej są widywane w pobliżu domów. A przed piłkarzami ręcznymi reprezentacji Polski dwumecz z Austrią. Jego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Pierwsze spotkanie dziś o 18 na wyjeździe, a w niedzielę rewanż w Olsztynie.
7: Hej, hej! 8.31, tutaj SK w środę 13 maja.
8: Pamiętasz, kiedyś było hej, hej, tu NBA?
7: No, stąd coś to wzięło, kocham, Czaranowicz.
8: A kto hej, hej przy telefonie?
9: Cześć SK, tu kolejny raz wasza największa fanka. Pozdrawiam was z Krzywej koło Legnicy.
7: Ja mam rodzinę w Legnicy, bardzo mocno całuję.
8: A wiesz, co się stało pod Legnicą? Nie mogę ci powiedzieć na antenie. Może Paweł, Paweł ci powie.
10: Dramatyczna sytuacja z jajecznicą się wydarzyła pod Legnicą.
8: Popsute jajka były chyba, wiesz?

0: Tutaj SK, no trzeba przyznać, że Dawid zna się na muzyce, potrafi ją robić. Dawid z Dąbrowy Górniczej przed chwilą wystąpił u nas na antenie SK. Za przyszłą sobotę będzie obchodził 33 urodziny.
1: Dzisiaj każdy wpisuje miasta ustami w wersji mówionej albo państwa. Słuchaj, za granicą to nas słychać wszędzie. ATC Around the World, halo.
2: Serdeczne pozdrowienia z Nottingham od Robin Hooda.
0: Robi, ojejku, ja kocham. Pierwszy serial Robin Hooda w telewizji polskiej. Kocham do tego wracać. No i muzyka, ścieżka dźwiękowa grupy Clannad, bardzo mocno polecam.
1: I wersja filmowa z Kevinem Costnerem, też ten stary, oryginalny.
0: To później, ale to nie, to już by jest
1: to
0: młodszy.
1: Już później, no tak.
0: Później, czyli później niż wcześniej.
1: Nie, no, znaczy raz to grali o 13, to wcześniej.
0: Rzeczywiście. Cieszymy się bardzo, że jesteście. Nottingham, to tam jeżdżą po prawej stronie, mają lewe papiery na samochody?
1: Nie, prawe papiery.
0: Bo, dlaczego prawe?
1: Bo kierownica jest po prawej.
0: A, no dobra, to miałem na myśli właśnie.
1: Halo, dzień dobry.
3: Cześć. Eska dociera też do Irlandii Północnej. Pozdrawiam.
1: O, to nad Nottingham właśnie.
0: O, no właśnie, daj bardzo
4: Siema
0: dobrze.
4: Eska, Rafał pozdrawia z północnej Holandii.
1: Północna Holandia. Mhm. Nawet nie wiedziałem, że tam jest północna i południowa, że to się jakoś dzieli, ale w sumie logiczne, nie?
0: Wystarczy być w Amsterdamie i jesteś w Holandii po prostu, no.
5: Pozdrawiam z Gran Canarii, wasz wierny fan.
0: Ta, mięsny.
1: Wierny fan to wiatrak po angielsku.
6: Jankes. Jankes. I Wiktor.
7: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Radom Kapturska 10.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
12: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. Interplast-okna.pl.
15: Po reklamie.

0: Lost Frequencies, Reality. No realia są takie, słuchajcie, że 12 minut do 9 nam zostało tylko, więc ruchy, ruchy, ruchy, ludzie.
1: No i uwaga, panie i panowie, panicki, wychodzimy na Krupówki. A, tutaj zawsze się dzieje. Cudownie, w Zakopanem rośnie lekkie poddenerwowanie.
0: A to już nie cudownie.
1: No mniej cudownie rzeczywiście. Ponoć tych bogatych turystów z krajów arabskich, których było bardzo dużo.
0: Tak, nawet specjalne napisy w restauracjach.
1: Tak.
0: I co, nie ma już ich?
1: Było bardzo dużo, a teraz jest bardzo mniej. Serio, naprawdę jest mniej turystów z krajów arabskich, z różnych powodów oczywiście. Dlatego władze miasta kierują swój wzrok ku turystom z nietypowego kierunku pod tytułem Japonia. Tam między innymi są reklamy i zapraszają bardzo mocno. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy.
0: Ty, może to było tak, że ci górale siedli, zaczęli się zastanawiać i doszli do wniosku, że i ich, i nas zawsze rano sushi. Janka!

0: w drodze na egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego. Trzymam kciuki za wszystkich ósmoklasistów.
1: Będzie dobrze. Musicie mi zaufać. Trzymajcie się.

0: ty robisz na antenie? Hopie.
1: Słuchajcie, przed chwilą jabłko ugryzłem, jakoś tak mi tutaj zaległo delikatnie. Dobra, 5 minut do godziny 9,
0: to
1: tutaj
0: jest
1: Reska.
0: Radio na żywo. Słuchajcie, jutro wrócimy tutaj z kolejnymi przyjemnościami, bo dzisiaj było 5 słów, 5 stów. To była taka atrakcja oprócz tak? odlotu ściśle tajnego. Mm-hmm. Ale jutro będziemy przebierać Jankesa. Właśnie, dajcie nam znać, tak? bo jeszcze...
1: Dlaczego przebierać? A, w sensie, kim jest Jankes?
0: Zdjęcie
1: akcja?
0: Przerabiać, tak. O. Jeszcze nie zapadła decyzja, kim albo czym będziesz, więc może ktoś ma jakąś inspirację. Ostatnio byłeś Seedem z epoki lodowcowej.
1: No dobrze, no to no co, zaczną się bać, no bo jak powiesz słuchaczom, no to oni wtedy odpalają swoje pomysły i jest niebezpiecznie.
0: Ja przyjdę jutro do radia, ale tylko jak mi obiecasz, że będzie fajnie. Będzie fajnie?
1: Czy ja wiem?
0: No powiedz, że będzie.
1: Będzie fajnie.
0: O, dobra.
2: Nie, no to niemożliwe.
3: Nie ma takich rzeczy.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
1: Będzie fajnie. Od 6:00 bądźcie z nami.
0: Daj tego jabłka.
5: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
6: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
21: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
22: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
23: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Dziś chłodna wiosna, za oknami w Starychowicach maksymalnie do 12 stopni podskoczy temperatura, a i zanosi się na delikatne opady deszczu. Będzie się również przejaśniać, a noc ze środy na czwartek bardzo zimna. Trzy kreski nad zerem zaledwie.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób. Wpłynęło ponad 2000 wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa. To nowe informacje ze śledztwa w sprawie Zonta Krypto. Śledczy zabezpieczyli też nośniki danych, które mogą zawierać istotne dla śledztwa dowody.
4: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych Zonta Krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
3: Mówi Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach. Śledczy zwrócili się też do innych giełd, aby zabezpieczyć środki dane. Ceny paliw w dół. Dziś na stacjach paliw delikatne spadki w porównaniu do cen z wczoraj. Kierowcy też zastanawiają się, co dalej z rządowymi obniżkami. Tu minister energii Miłosz Motyka zapowiada.
5: Mam ceny paliwa niżej, będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach. To jest oczywiście przedłużenie na zasadach rozporządzeń ministra finansów i gospodarki.
3: A program na razie zostanie przedłużony na najbliższe 2 tygodnie. A czas na trzeci, ostatni egzamin. Ósmoklasiści zmierzą się dziś z językiem obcym. Rozwiązywanie zadań rozpocznie się już za chwilę, a większość postawiła na angielski.
6: Myślę, że angielski będzie najłatwiejszym egzaminem.
7: Z angielskiego nawet się uczyć nie muszę. Według mnie angielski to jest najprostszy przedmiot, jaki może być w szkole.
6: O 100% idę.
3: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa.
8: SK Starachowice News.
9: I Agnieszka Jędrasik, czas na trzeci, ostatni egzamin ósmoklasisty. Dziś uczniowie mierzą się z językiem obcym. W Starachowicach zdecydowana większość wybrała angielski.
7: Zero stresu.
6: Angielski łatwo.
9: Egzamin rozpoczął się o 9:00, potrwa 110 minut. Miasto ponownie wystawiło na sprzedaż działki przy ulicy Leśnej. Władze liczą na zainteresowanie deweloperów budujących bloki, mimo sprzeciwu części mieszkańców. Prezydent Materek podkreśla, że teren jest dobrze przygotowany pod zabudowę wielorodzinną i ma pełną infrastrukturę. O tym na sk.pl.
10: Plotki mówią, że będą kwiatki. Dla tych, którzy piszą egzamin z angielskiego, to bez problemu rozszyfrują, że Rumors od Thomasa Greya będzie najpierw, a później będzie Miley Cyrus i jej Flowers. Damiano Dawid na początek tej godziny hitów, 9:30 na zegarach. Wesele już grają. Michu Sapkowski, witajcie! Hit.

Let's go.

0: Nicky Jam i Enrique Iglesias, przypominam ten numer El Perdón, hity zawsze na czasie. U nas się pojawiają 9:18 na zegarach, po krótkiej przerwie powrót, bo to jest jednocześnie i hit zawsze na czasie i świeżynka, nowość, tak, bardzo konkretnie nowość w gorącej 20 Radia SK po prawie 14-letniej przerwie. Justin Bieber pod koniec 2012 roku razem z Nicki Minaj wydał numer Beauty and the Beat i ten numer graliśmy wam na antenie Radia SK. Na Coachella, ten festiwal tegoroczny był naprawdę magiczny. Sabrina Carpenter razem chociażby z Madonną. No i ten koncert Justina Biebera, o którym mówiło naprawdę wielu. No i pokłosie tego koncertu, bo tamten numer się pojawił, on stał się wiralem i wrócił również na antenę Radia SK. Beauty and the Beat w Radiu SK już za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: To będzie ostatnia reklama. Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
5: I po reklamie.

0: świetny jak zwykle. Teddy Swims i Bad Dreams. Póki co koncertuje po Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale już za kilka tygodni z tym swoim koncertowaniem przeniesie się do Europy, żeby między innymi wylądować 4 lipca na Openerze. Na Openerze trochę mnie rozbawiła ta informacja, bo na oficjalnej stronie artysty jako miejsce odbywania Openera i jego koncertu jest napisane Puck County, czyli hrabstwo puckie. No, Pucku drogi, masz powody do mruczenia. Naprawdę. A propos koncertów, to już za 2 dni Mata na PGE Narodowym i co? I my wciąż zasypujemy was biletami na to wydarzenie. Kolejne już wkrótce, a zgłoszenia na sk.pl. Rita Ora, za chwilę później Juste i Jack Stell, czyli Turn the Lights Off, wesce. Radio
1: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
8: Szukasz oszczędności i nowoczesnych rozwiązań dla swojego domu? Postaw na EcoEnergetics. Zajmujemy się profesjonalnym montażem fotowoltaiki, pomp ciepła oraz klimatyzacji. Kompleksowo, solidnie i z myślą o Twojej wygodzie. Z nami obniżysz rachunki i zadbasz o środowisko. Odwiedź nas w Starachowicach przy ulicy Jurzeckiej 49 lub skontaktuj się już dziś. 696 489 215. EcoEnergetics. Twoja energia przyszłości.
9: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
12: I po reklamie.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Kuba i Kuba, stygnie lato. Jakoś tak jesienią pachnie ten numer 13 maja i tak brzmi bardzo dobrze. Kuba i Kuba kończą tę godzinę hitów. Będę miał dla was kolejną. Już mi stygnie ta godzina hitów. Po godzinie 10 Robin Schulz i James Blunt na początek, czyli okej.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Remont? Malowanie? Spokojnie, z LeButBiz to naprawdę proste. Topowe farby. Jedynka, Śnieżka, Beckers, Magnat, Paraskala. Setki kolorów, tysiące możliwości. Do tego narzędzia malarskie, wałki, taśmy, folie, pędzle. Wszystko, co potrzebne. Na miejscu dobierzesz kolor, porównasz próbki i ruszysz z malowaniem nawet dziś. Niskie ceny, fachowe doradztwo, gwarancja jakości. LeButBiz, Starachowice, Kielecka 25. Twój kolor, twój styl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
7: Marzysz o pięknej, gładkiej i zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądzików. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
8: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290. E-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już są! Dni My Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Temperatura nas nie rozpieszcza, mamy maj, tymczasem dziś na skali maksymalnie do 12 stopni. A w nocy poważniejsze spadki temperatury, trzy kreski nad zerem pojawią się w Starachowicach, a jutro cieplej, do 17 kresek.
12: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Jest 10:00, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Są ofiary śmiertelne po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Te informacje przed chwilą potwierdziła naszemu reporterowi rzeczniczka prokuratury. Prawdopodobnie nie żyją dwie osoby, a jedna jest ranna. Mateusz Chłyston teraz ze szczegółami. Mateuszu, co wiadomo o tym zdarzeniu?
16: Doszło do niego w kilkupiętrowym bloku przy ulicy Sokolej w Lubinie na osiedlu przy lesie. Policja potwierdza, że na miejscu cały czas trwają działania śledczych. Nie informuje jednak o okolicznościach ani o potencjalnym sprawcy z tego zdarzenia. Według niepotwierdzonych przez śledczych informacji ofiary zginęły w wyniku ran postrzałowych. Pracownicy jednej z firm zlokalizowanej w pobliżu bloku, w którym doszło do tego zdarzenia, przekazali mi przed chwilą, że przed budynkiem wciąż stoi zaparkowany policyjny radiowóz. Część z osób późnym wieczorem widziała też wyraźne poruszenie na osiedlu i liczne służby, które dotarły na miejsce. Przed południem komunikat w tej sprawie ma wydać prokuratura rejonowa w Lubinie.
15: Niewielki dron znaleziony na Podkarpaciu. Obiekt znaleziono w lesie w miejscowości Bachów, to niedaleko Przemyśla. Przypomina bezzałogowy płatowiec, a zabezpieczyła go już żandarmeria wojskowa.
17: Czynności wykonane na miejscu zdarzenia nie dają przesłanek do twierdzenia, iż jest to obiekt pochodzący.
11: pochodzenia zagranicznego bądź wojskowego.
15: Mówi nam podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii. Obiekt prawdopodobnie został wykonany na drukarce 3D. To potwierdzą jeszcze badania. A żużlowiec Patryk Budniak nadal w śpiączce farmakologicznej przeszedł też kolejne badania. To nowe informacje z poznańskiego szpitala po wypadku na torze w Gnieźnie. Stan 19-latka. Nadal jest ciężki, mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski.
17: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek, według informacji na dzisiaj, ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
15: Klub zapewnia, że wszystkie wymogi bezpieczeństwa zostały spełnione. Start założył też internetową zbiórkę na rehabilitację żużlowca.
18: SK Starachowice News.
19: I Agnieszka Jędrasik, czy będą dodatkowe zabezpieczenia przed zwierzętami na obwodnicy Wąchocka? Budowa drogi została zrealizowana z rygorystycznymi decyzjami środowiska, twierdzi generalna dyrekcja.
20: Jeśli analiza wykaże konieczność dodatkowych działań, są one podejmowane.
19: Mówi rzecznik generalnej dyrekcji Małgorzata Pawelec-Buras. W Ostrowcu Świętokrzyskim pijana kierująca miała ponad 3 promile. 29-latkę zatrzymali inni kierowcy. O tym na sk.pl. A dziś wieczorem hit trzeciej ligi w Starachowicach. Star zagrał siebie z liderującą Awią Świdnik.
21: Hity na czasie po godzinie 10. Tame Impala i Jenny, czyli Dracula w remiksie. Hit, który rozgrzewa nas od kilkunastu nawet tygodni. Będzie też m.in. Alex Warren i Fever Dream i Another 54 Ultra, czyli Talk to You. Taka świeżynka. A na początek Robin Schulz, Michał Sobkowski. Witajcie.

0: wideo i wszystko jedno na antenie Radia SK. No, fanom Eurowizji wczoraj wieczorem na pewno nie było wszystko jedno. Poza nami pierwszy półfinał i naprawdę bardzo dobry występ Alicji Szemplińskiej. No, trudno było nie mieć ciarów, zwłaszcza przy tak potężnej końcówce. Wow, wow, wow.
1: Thank you, Europe. Dziękuję.
0: To my dziękujemy. Stresu było sporo, bo Polska została ogłoszona jako ostatni finalista, ale jak wcześniej dali znać, że kolejność jest losowa, a nie, że zgodna z zajętymi miejscami, to ja już byłem spokojny. Jakby Alicja nie przeszła do finału, to ja bym złożył wniosek o dołączenie Polski do Afrykańskiej Unii Nadawców. Naprawdę. O ile w ogóle taka Unia istnieje. Alicja, brawo, brawo, brawo. Trzymamy kciuki za podobny występ w sobotę. A jestem pewien, że będzie dobrze. Marshmello, Ellie Goulding i Avion. Będzie dobrze w Radiu SK już za moment, bo będzie Save My Love, a później Alex Warren.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl. To się opłaca. Kolu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne

0: Rihanna i świetny Diamonds na antenie Radia SK. Mamy czas przyjęć komunijnych. Różne rzeczy potrafią się wydarzywać. Na przykład, jak czytam, w okolicach Grodziska Wielkopolskiego na parkingu przy restauracji przy okazji takiego komunijnego przyjęcia dwóch chłopców, 9 i 10-latek, postanowili podczas tego przyjęcia wykorzystać czas na tym parkingu i zarysowali kamieniami, nie diamentami, ale kamieniami to też boli, około 40 samochodów gości. Ja pamiętam, że było coś takiego, już dawno temu miałem pierwszą komunię, że było coś takiego jak pamiątka z pierwszej komunii świętej, ale to chyba było coś innego. Damiano Dawid za chwilę w Esce i Born with a Broken Heart, a później Komodo. Radio
1: SK. Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
3: Nowo otwarty salon Twoje okulary. Z nami zobaczysz świat wyraźniej. U nas szeroki wybór oprawek w różnych wzorach, kolorach i zgodnych z najnowszymi trendami mody. Przy zakupie okularów sprawdzenie wzroku za darmo. Nasza stylistka okularów dobierze dla Ciebie idealny model i kolor podkreślający Twój styl. Zadzwoń 798-422-716. Nowo otwarty salon Twoje okulary. Starachowice, Piłsudskiego 38. Z nami widzisz świat inaczej. Tylko do 15 maja promocja 30% taniej na wszystkie okulary. Szczegóły w salonie.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ajo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
5: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej zaprasza na bezpłatne kierunki. Technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta i wiele innych. Nauka w systemie dziennym i zaocznym oraz profesjonalna kadra i nowocześnie wyposażone pracownie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej, ulica Legionów 124. Świetne położenie, zaraz przy trasie Starachowice-Skarżysko. Nie czekaj, zapisz się już dziś i zdobądź wymarzony zawód. CKZIU.pl.
6: Firma Star Sandło w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych, handlowiec z branży automotive, specjalista do spraw marketingu, blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej, technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sandło, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres biuro@starsandluo.pl.
7: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: Tak dałem do pieca przed godziną 11 na antenie Radia SK, a raczej wcisnąłem gaz do dechy. Christian Marki i Fast Cars and Superstars przed 11. Po 11 hit na czasie i będzie numer 1 w Polsce. New Religion, Bibi Rexha i Faithless.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
2: Szukasz drzwi, okien, bram i nowoczesnej stolarki do domu albo firmy? Zajrzyj do Le Budbis. W ofercie okna PCV i drewniane drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, stolarka aluminiowa i szklana, bramy garażowe i wjazdowe, zgodne z programem Czyste Powietrze. Do każdego zakupu pomiar i dowóz gratis, a montaż certyfikowany i na gwarancji. Firma Le Budbis. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Sprawdź Starachowice Kielecka 25.
3: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
4: Szukasz oszczędności i nowoczesnych rozwiązań dla swojego domu? Postaw na EcoEnergetics. Zajmujemy się profesjonalnym montażem fotowoltaiki, pomp ciepła oraz klimatyzacji. Kompleksowo, solidnie i z myślą o Twojej wygodzie. Z nami obniżysz rachunki i zadbasz o środowisko. Odwiedź nas w Starachowicach przy ulicy Jurzeckiej 49 lub skontaktuj się już dziś. 696 489 215. EcoEnergetics. Twoja energia przyszłości.
5: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
6: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Po południu w Starachowicach będzie się przejaśniać na skali maksymalnie do 12 stopni, a przed nami kolejna bardzo zimna noc. Trzy kreski nad zerem pojawią się w regionie. Jutro temperatura ma podskoczyć do 17 kresek. Będzie sporo słońca.
10: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Minęła 11, to jest SK News, Marcin Procki zapraszam, a na początek Dolny Śląsk, gdzie trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, ustalił nieoficjalnie reporter Eski. Doszło do niej na osiedlu przy lesie w Lubinie. I z tym tematem ponownie Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze ustaliłeś?
14: Według moich informacji ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale znane policji. Nieoficjalnie ustaliłem też, że w zdarzeniu brała udział jeszcze jedna osoba, która ranna trafiła do szpitala. W licznych doniesieniach lokalnych mediów przewija się wątek narkotykowy, który miał być tłem strzelaniny. Policja i prokuratura na razie nie informują o żadnych szczegółach, bo jak usłyszałem, czynności w tej sprawie wciąż trwają. Mieszkańcy osiedla przy lesie przekazali mi, że przed kilkupiętrowym blokiem, w którym wczoraj późnym wieczorem doszło do strzelaniny, wciąż stoją dwa policyjne radiowozy.
13: Strażacy zakończyli działania w Puszczy Solskiej. Trwa szacowanie strat po ogromnym pożarze lasu. Jak mówi nam Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, skutki takich pożarów są
0: często nieodwracalne, niszcząc siedliska roślin, zwierząt, zaburzając funkcjonowanie całych ekosystemów.
13: A ze względów bezpieczeństwa nadal obowiązuje zakaz wstępu do spalonego lasu. Rodzice młodych sportowców ruszyli z pomocą, a to po kradzieży sprzętu z magazynu Warmińsko-Mazurskiego Związku Lekkiej Atletyki. Łupem padł sprzęt do pomiaru czasu warty 80 tysięcy złotych i niezbędny do organizowania profesjonalnych zawodów.
9: Też ukradł młodym ludziom marzenia, bo my teraz jako związek zostaliśmy na początku sezonu bez sprzętu do zawodów, do pomiaru czasu. Nie jesteśmy w stanie jako związek zorganizować zawodów, zmierzyć prawidłowo czasu według wytycznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Także jesteśmy załamani.
13: No, opowiada prezes związku Szymon Niestatek. Rodzice zorganizowali internetową zbiórkę na nowy sprzęt.
15: SK Starachowice News.
16: Agnieszka Jędrasik. W Świętokrzyskiem rodzi się coraz mniej dzieci. Tylko w ubiegłym roku w regionie przyszło na świat ponad 2000 maluchów mniej niż dekadę temu.
17: W ubiegłym roku na świat w regionie przyszło 5698 dzieci.
16: Mówi Agnieszka Biała-Sitarska, rzecznik kieleckiego NFZ-u. Powiat Skarżyski przygotowuje remont ulicy Niepodległości. Prace mają ruszyć w drugiej połowie roku. A w Starachowicach jubileuszowa 15. Noc Muzeów. Będą zabytkowe stary, maszyny parowe i muzyczne atrakcje przy Wielkim Piecu. To wszystko już w sobotę.
18: Fajnie gramy, to wiadomo, ale fajnie gramy również po polsku. W tej godzinie będzie naprawdę fajnie, bo będzie bledka, komu miałabym powiedzieć. Wiktor Waligura i 4 proroku również, a także coś od Dawida Podsiadło. Na początek najpopularniejszy hit nad Wisłą, New Religion, Bibi Rexa, Faithless. Michał Sobkowski, witajcie. 11.03, PSC już grają.

0: Wiktor Waligura na antenie Radia SK 4 pora roku. Ciekawe, jaka pora roku będzie tam, gdzie was wysyłamy w ostatni weekend maja.
1: Odlot ściśle tajny.
0: No na pewno będzie ciepełko, jestem przekonany. I wiemy też na pewno, że na pokład naszego samolotu dostaje się Ola razem z narzeczonym. Świeżo upieczone to narzeczeństwo, bo zeszło miesięczne. No i tak jak przyszły rok, to mają być podróże głównie między salą weselną, gośćmi a salonem ślubnym. No to jeszcze ten ostatni weekend maja jest razem z Eską gdzie? A tego właśnie nie wiemy. Na tym polega odlot ściśle tajny, że wiadomo kiedy. Ostatni weekend maja, wiadomo z kim, Eskowa ekipa, ale nie wiadomo dokąd. Są podpowiedzi, tak, codziennie są podpowiedzi. Uwaga, szanowni państwo, podpowiedź na dziś. Proszę bardzo, trzymajcie się mocno, usiądźcie wygodnie.
2: Szanowni państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
0: 300 czego? Nie pytajcie mnie, bo nie mam zielonego pojęcia, ale za to no już wiecie, że no właśnie takiego mamy kapitana, moi drodzy. Takiego mamy kapitana. A zgłoszenia do odlotu ściśle tajnego tylko i wyłącznie w aplikacji Radia SK. Za chwilę Lady Gaga.
1: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
6: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
11: I po reklamie.
12: SK.

0: Shakira i Wycliffe z Anthony Hips Don't Lie na antenie Radia SK. Nie są to najlepsze wieści dla budżetu państwa, ale dla kierowców bardzo dobre wieści. Wiemy już na pewno, że program ceny paliwa niżej będzie przedłużony o kolejne 2 tygodnie, czyli do końca maja. To jest oficjalna informacja z Ministerstwa Finansów. Więcej szczegółów oczywiście w newsach o godzinie 12. Wcześniej Sombr 12 to 12, a później m.in. Armin van Buuren, który powrócił w blasku i w chwale do Eski ze swoim Estate of Trance. Generalnie legenda powróciła, czyli SK Live Remix w każdy piątek po godzinie 20, właśnie między innymi z Arminem van Buurenem, a w aplikacji Radia SK, którą można za darmo ściągnąć, jest cały stream SK Live Remix, czyli EDM, muzyka taneczna, muzyka klubowa na wyciągnięcie ręki i paluszka, gdziekolwiek tylko będziecie chcieli jej posłuchać i przy niej się porządnie pobawić.
1: Radio SK. Reklama. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
2: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
3: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
4: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. 2 dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Radomka Turska 10.
9: I po reklamie.
10: Eska.

0: Takie bardzo dobre granie przed godziną 12 na antenie Radia SK Rule i Don't Say That. Przedpołudnie ze Skąd zakończone, rozpoczynamy popołudnie z hitami na czasie i z Kasią Męsierską od jej Tate McRae i Just Keep Watching. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Marzysz o pięknej, gładkiej, zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś. 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Szukasz oszczędności i nowoczesnych rozwiązań dla swojego domu? Postaw na EcoEnergetics. Zajmujemy się profesjonalnym montażem fotowoltaiki, pomp ciepła oraz klimatyzacji. Kompleksowo, solidnie i z myślą o Twojej wygodzie. Z nami obniżysz rachunki i zadbasz o środowisko. Odwiedź nas w Starachowicach przy ulicy Iłżeckiej 49 lub skontaktuj się już dziś. 696 489 215. EcoEnergetics. Twoja energia przyszłości.
4: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Po południu zagrożenie ze strony opadów deszczu w regionie jest marginalne. Będzie się pokazywać słońce na skali maksymalnie do 12 stopni. A w nocy zaledwie 3 kreski z plusem. Czwartek całkiem ciepły. Do 17 stopni w Starachowicach.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura bada nowy wątek związany ze śmiercią Łukasza Litewki. Chodzi o groźby, które przed wypadkiem miały pojawiać się w internecie. Postępowanie nabrało tempa po interwencji posła PiS Waldemara Andzela, który skierował pytania do Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak mówi nam Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, śledczy szczegółowo analizują wszystkie okoliczności.
17: Po zapoznaniu się przede wszystkim z komentarzami, jakie pojawiały się w mediach społecznościowych, poznał, iż sprawa ta wymaga sprawdzenia.
16: A równolegle trwa też śledztwo dotyczące samego wypadku, w którym zginął poseł. Są supernowoczesne i jeszcze w tym miesiącu trafią do Polski. W bazie lotniczej w Łasku w Łódzkiem trwa odliczanie do przyjęcia pierwszych myśliwców F-35.
18: To, co wyróżnia samoloty F-35, to bardzo ograniczona wykrywalność przez radary.
16: Mówi Marek Sobiera i rzecznik 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny od Amerykanów. Angielski poszedł jak spłatka, ale język polski i matematyka sprawiły trochę więcej problemów. Ósmoklasiści zakończyli 3-dniowy egzaminacyjny maraton.
0: Nie no, egzaminy były prostsze niż myślałem. Najłatwiejsze angielski zdecydowanie. Nic mnie za bardzo nie zaskoczyło.
12: Wydaje mi się, że najlepiej poszedł angielski, a najgorzej jednak ta matematyka.
16: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a wyniki egzaminów poznamy 3 lipca.
18: SK Starachowice News.
19: Agnieszka Jędrasik, ponad 3 promile alkoholu, miała 29-latka zatrzymana przez innych kierowców w Ostrowcu. Kobieta jechała Hondą Wężykiem, a świadkowie zablokowali jej dalszą jazdę. O tym na sk.pl. Świętokrzyscy terytorialsi zapraszają na wakacje z WOT-em.
20: Uczymy bezpiecznego posługiwania się bronią, strzelania. Uczymy również pierwszej pomocy przedmedycznej, taktyki.
19: Mówi Daniel Woś, rzecznik świętokrzyskich terytorialsów. Kieleckie Centrum Krwiodawstwa alarmuje. Zapasy krwi drastycznie spadły. Brakuje zwłaszcza grup ujemnych AB oraz 0 RH-.
21: Niektórzy nazywają ją małym piątkiem, inni apogeum, bo praca się zebrała z poniedziałku, do piątku nadal daleko i jakoś tak sama zrobić się nie chce. Środa w kalendarzu. 12:02. Tate McRae, a także Teddy Swims, to jest plan na tę godzinę w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Tak będziecie śpiewać, jak już wyjdziecie z pracy. Lerek Nowator, moja panienka w Radiu SK 17 po 12. Andy Just, Caris i Zokaria to za chwilę. Ciekawe fakty, o których nie mieliście pojęcia, ale którymi potem możecie pochwalić się znajomymi, jak będziecie z nimi rozmawiać. Część pierwsza. Pszczoły śpią od 5 do 8 godzin w ciągu dnia, zazwyczaj wewnątrz kwiatów, jeżeli nie w swoim ulu. I jeżeli śpią wewnątrz kwiatów, to uwaga, trzymają się, bo śpią w parach, za stopy, żeby nikt nie wypadł. Wszyscy, mam wrażenie, patrząc po tym, jak śpimy w parach, bywamy w swoich łóżkach pszczołami.
1: Autopromocja.
2: W podróży nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo eObuwie, ETCC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
8: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Radom Capturska 10.
11: I po reklamie.
1: Esko.

0: Damiano David, Zombie Lady w Radiu SK. 24 minuty zostały jeszcze do godziny 13 i ostatnie miejsca zostały jeszcze na odlot ściśle tajny. Dobra, wcale nie ostatnie, ale jak się powie, że ostatnie, to jakoś tak chętnie się zgłaszacie, więc oczywiście zróbcie to. Nie wiecie dokąd, wiecie kiedy, wiecie z kim, wiecie, że ekipa będzie fajna i wiecie jak. I my tyle samo wiemy dokładnie. Więc jeżeli chcecie polecić z nami w nieznany z Radiem SK, to zgłaszajcie się już teraz sk.pl albo aplikacja Radia SK. Tam wszelkie szczegóły zgłoszenia czekamy. Ekipa powoli kompletowana, bo w poranku wygrywacie te wyjazdy, żeby potem razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem spędzić weekend w przepięknym, trzymam za to kciuki, w przepięknym miejscu. Szczegóły na sk.pl. The Weekend za chwilę w SK.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: I po reklamie.
11: Polska.

0: klasisty tutaj w naszym studiu. Jazzy Candle Night w Radiu SK z matematyki, co gorsza. Nie wiem dlaczego, po co i kto go tutaj zostawił. Jeżeli to ma być test dla mnie, to jak zacznę robić, to prawdopodobnie nie odezwę się już do godziny 15, czyli do momentu, do którego trwa mój program i będę kończyła w domu. Więc gdybym nie wróciła po 13, to właśnie to robię. Po 13, niemniej jednak, najlepsze hity dla was mam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Marzysz o pięknej, gładkiej i zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś 519-700-777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
9: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
10: Zmień swoje wnętrze z dekoratornią w Le Bout Bis. Znajdziesz tu setki wzorów tapet ściennych, fototapet, a także zasłony i firany gotowe lub szyte na wymiar. Tkaniny, kolory, wzory, wszystko zobaczysz na miejscu. Pomożemy dobrać, zmierzymy, wycenimy i zamontujemy kompleksowo i z gustem. Dekoratornia w Le Bout Bis. Styl, który widać, jakość, którą czuć. Le Bout Bis, Starachowice, Kielecka 25.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej zaprasza na bezpłatne kierunki. Technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta i wiele innych. Nauka w systemie dziennym i zaocznym oraz profesjonalna kadra i nowocześnie wyposażone pracownie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej, ulica Legionów 124. Świetne położenie, zaraz przy trasie Starachowice-Skarżysko. Nie czekaj, zapisz się już dziś i zdobądź wymarzony zawód. CKZiU.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Temperatura nas nie rozpieszcza, mamy maj, tymczasem dziś na skali maksymalnie do 12 stopni. A w nocy poważniejsze spadki temperatury, trzy kreski nad zerem pojawią się w Starachowicach, a jutro cieplej, do 17 kresek.
17: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Najpierw brutalnie pobili, potem podpalili na stosie dożywocie dla trzech oskarżonych o zabicie dwóch mężczyzn w mieszkaniu w Chełmie. Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Lublinie.
21: Sposób działania oskarżonych w sposób oczywisty wskazuje na bezpośredni zamiar zabójstwa dwóch osób z motywacją zasługującą na szczególne potępienie.
20: Zaznaczyła sędzia Barbara Markowska. Wyrok jest nieprawomocny. Zapowiedzi stały się faktem. Ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program program CPN, jak przekazał minister energii Miłosz Motyka, będzie obowiązywał co najmniej do końca maja.
0: W ciągu miesiąca według naszych analiz 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli w zakresie obniżki podatków i utrzymania sztywnej marży.
20: No już wiadomo, że jutro za litry 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, za 98 6 zł i 98 groszy, a cena oleju napędowego nie może przekroczyć 6 zł i 92 groszy. Brytyjski król Karol III wygłasza właśnie mowę tronową. To jeden z najważniejszych obowiązków monarchy, podkreślający jego rolę jako głowy państwa. Towarzyszy temu specjalny ceremoniał. W rzeczywistości jednak mowa jest pisana przez rząd i przedstawia plany na najbliższą sesję parlamentu. Król Karol podkreślił, że niestabilny świat zagraża Zjednoczonemu Królestwu, a konflikt na Bliskim Wschodzie jest tylko tego przykładem.
4: SK Starachowice News.
22: I Agnieszka Jędrasik. Piłkarskie emocje dziś w Starachowicach. Star zagra przy komplecie publiczności z Awią Świdnik, a wynik może mocno namieszać w czołówce trzeciej ligi. Początek meczu przeszkolnej o 19.26. Świętokrzyscy terytorialsi zachęcają do udziału w wakacjach z WOT-em.
23: Uczymy bezpiecznego posługiwania się bronią, strzelania, taktyki.
22: Za ukończenie szkolenia można otrzymać około 7 tysięcy złotych, mówi Daniel Wojś, rzecznik WOT-u. A w sobotę magiczna noc w Starachowicach, noc muzeów. Start o godzinie 19 na Wielkim Piecu.
24: Słuchanie muzyki redukuje ryzyko wystąpienia demencji o nawet 40%. Proszę zrobić głośniej, bo właśnie teraz będziemy zapobiegać temu, żeby nasz mózg się nie zestarzał. 2 minuty po 13. Sanach, Kwiat Jabłoni i Szary Świat już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Ale ten numer cały czas dobrze brzmi. Armin van Buuren, Shannon Den Adel, In and Out of Love w Radiu SK. Armin van Buuren zresztą pojawi się lada moment w Polsce, dlatego że już w czerwcu zagra na Warsaw Music Festivalu podczas swojego Estate of Trance, czyli legendarnego już, trudne słowo się wylesowało, setu DJ-skiego w Polsce. Wszystko to można zobaczyć na żywo i usłyszeć nawet. No i nie chcę nic mówić, ale Radio SK ma patronat właśnie nad tą imprezą, co oznacza, że prawdopodobnie, a nawet na pewno, będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. Zwłaszcza, że warto na koncerty chodzić, bo badania dowodzą, że ludzie, którzy chodzą na koncerty, są w życiu szczęśliwsi. To znaczy obcowanie z muzyką na żywo pokazuje, że nasz poziom endorfin, serotoniny, wszystkich tych dobrych hormonów, które mamy w sobie oraz to, że w tym czasie przeżywamy fajne momenty z innymi ludźmi, powodują, że nasz dobrostan określany jest jako wyższy. W związku z czym zachęcałabym. Nie zachęcają prawdopodobnie ceny biletów na różnego rodzaju festiwale czy koncerty, bo być może my wychodzimy z tego wydarzenia szczęśliwsi, ale nasz portfel i konto w banku już nie.
1: Radio SK. Reklama. Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Starsanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Starsanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Starsanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
2: To będzie ostatnia reklama. Marzysz o pięknej, gładkiej, zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
3: I po reklamie.

0: Eminem zagrał z Rolling Slim Shady. W Radiu SK 21 minut zostało do 14. Oscar Timms co noc zaśpiewa za chwilę w Radiu SK. Czy wy w pracy macie ochotę teraz zaśpiewać Dajcie mi już wszyscy święty spokój? Czy może jakąś wesołą piosenkę pod tytułem tu, tu, tu, tu, tu. Don't worry, be happy, bo szef przyszedł z podwyżką, premią albo awansem? Jeżeli u kogoś niemożliwe się właśnie wydarzyło, to bardzo proszę, żeby dał znać na eskowy Messenger. Tam właśnie czekam na tego typu głosówki, żebyśmy wszyscy mieli nadzieję, że jednak nasz trud w naszych miejscach pracy kiedyś zostanie doceniony.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: I po reklamie.
1: Esko.

0: David Guetta powrócił. Milky, Just The Way You Are w jego namiksie właśnie za nami w Radiu SK przed 14. Osoby, które stoją w trakcie pracy, spalają o 40% więcej kalorii niż te, które siedzą. A te, które chodzą, to w ogóle spalają naprawdę dużo kalorii. Wstać i wyjść z pracy. To by było rozwiązanie po 14 kolejne hity.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes.
4: James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu na Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
7: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
8: Zmień swoje wnętrze z dekoratornią w Le Bout Bis. Znajdziesz tu setki wzorów tapet ściennych, fototapet, a także zasłony i firany gotowe lub szyte na wymiar. Tkaniny, kolory, wzory, wszystko zobaczysz na miejscu. Pomożemy dobrać, zmierzymy, wycenimy i zamontujemy kompleksowo i z gustem. Dekoratornia w Le Bout Bis. Styl, który widać, jakość, którą czuć. Le Bout Bis, Starachowice, Kielecka 25.
9: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
10: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Po południu w Starachowicach będzie się przejaśniać na skali maksymalnie do 12 stopni, a przed nami kolejna bardzo zimna noc. Trzy kreski nad zerem pojawią się w regionie. Jutro temperatura ma podskoczyć do 17 kresek. Będzie sporo słońca.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Trzeba było poderwać polskie myśliwce, to w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na terytorium Ukrainy, informuje Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych. Dodatkowo w stan wyższej gotowości postawiono systemy rozpoznania. Działania mają charakter prewencyjny. Setki policjantów zaangażowano do obławy w Zagłębiu Miedziowym. Mundurowi szukają podejrzewanego po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lubinie. Zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, a jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali. Cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Na miejscu jest nasz reporter Kamil Warzocha.
15: Jak nieoficjalnie udało mi się dowiedzieć, do poszukiwań zaangażowano kontrterrorystów z Wrocławia. Łącznie w obławie bierze udział około 300 mundurowych z Dolnego Śląska. Szukają mężczyzny, który strzelał w 11-piętrowym bloku przy Jastrzębiej, przed którym właśnie jestem. To tutaj późnym wieczorem w jednym z mieszkań podejrzewany otworzył ogień do trzech osób. Nie wiadomo, czy był to efekt kłótni, czy może egzekucja. Śledczy Sopocie na razie nie informują o swoich ustaleniach. Ja rozmawiałem z przerażonymi sąsiadami. Kilku z nich przesłuchała już policja. Zabezpieczono też monitoring z osiedla. Z Lubina Kamil Warzocha.
14: Pobiegną w szczytnym celu. Wystartowały zapisy na tegoroczny Poland Business Run.
3: Pobiegniesz, pomożesz, to nasze naczelne hasło. Mało tego, od zeszłego roku przejdziesz, pomożesz, bo włączyliśmy w Business Run też taką formułę, że można przejść tą trasę.
14: Mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone m.in. na pomoc osobom po amputacji kończyn. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio SK, a pierwszy bieg 30 sierpnia w Warszawie.
4: SK Starachowice News.
11: Agnieszka Jędrasik, zapraszam. Co piąta rodząca skorzystała ze znieczulenia w trakcie porodu. Liderem w podawaniu znieczulenia w minionym roku jest Świętokrzyskie Centrum Matki Noworodka w Kielcach.
16: To ogromny skok w porównaniu do roku 2023. Wówczas z takiego rozwiązania skorzystało zaledwie 6% ciężarnych.
11: Mówi Agnieszka Białas-Sitarska z kieleckiego NFZ-u. A w sobotę magiczna noc w Starachowicach. Noc muzeum przy Wielkim Piecu.
17: Kuchnia polowa, będzie na pewno coś do zjedzenia w takim klimacie żołnierskim.
11: Mówił dyrektor Paweł Kołodziejski.
14: To co tam na obiad u Was? Pytam wszystkich tych, którzy dziś pracują zdalnie, bo zakładam, że kuchnia serwuje naprawdę dobrze, skoro miała czas ugotować. Nie, wiem, że naprawdę ciężko pracujecie. Wersja dla szefów. I tak w ogóle oficjalna i to jedyna prawdziwa, tak właśnie brzmi. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Tame Impala już teraz.

SK Starachovice.

0: Od Gipsa w Radiu SK, 17 po 14. Co u was słychać w tę środę? Nie było takiego pytania, ale są takie odpowiedzi wysłane na SK Messenger. Zapraszamy, nasz Messenger to wasz Messenger. Wszystkie głosówki mile widziane, zwłaszcza te mówiące o tym, co się u was dzieje w tę środę. I jest Michał, który miał środę jak wielu innych, mam wrażenie, maturzystów.
1: Cześć, cześć wszystkim. Witam na radiowiczów Eski. My dzisiaj tu maturak zdaliśmy profesjonalnie na wysokie procenty. Bez stresu wszystkim pozostałym życzę. Pozdrowienia dla was i dla całej redakcji Eska.
0: Zakładam, że to były jakieś matury ustne. Jeżeli o te procenty chodzi, to mam wrażenie, Michał, że coś tam o nich wiesz. Niekoniecznie mam tu na myśli te procenty na maturze.
2: Radio Eska. Reklama.
3: Nowo otwarty salon Twoje okulary. Z nami zobaczysz świat wyraźniej. U nas szeroki wybór oprawek w różnych wzorach, kolorach i zgodnych z najnowszymi trendami mody. Przy zakupie okularów sprawdzenie wzroku za darmo. Nasza stylistka okularów dobierze dla Ciebie idealny model i kolor podkreślający Twój styl. Zadzwoń 798-422-716. Nowo otwarty salon Twoje okulary. Starachowice Piłsudskiego 38. Z nami widzisz świat inaczej. Tylko do 15 maja. Promocja 30% taniej na wszystkie okulary. Szczegóły w salonie.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Szukasz oszczędności i nowoczesnych rozwiązań dla swojego domu? Postaw na EcoEnergetics. Zajmujemy się profesjonalnym montażem fotowoltaiki, pomp ciepła oraz klimatyzacji. Kompleksowo, solidnie i z myślą o Twojej wygodzie. Z nami obniżysz rachunki i zadbasz o środowisko. Odwiedź nas w Starachowicach przy ulicy Jóźrzeckiej 49 lub skontaktuj się już dziś. 696 489 215. EcoEnergetics. Twoja energia przyszłości.
6: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej zaprasza na bezpłatne kierunki. Technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta i wiele innych. Nauka w systemie dziennym i zaocznym oraz profesjonalna kadra i nowocześnie wyposażone pracownie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej, ulica Legionów 124. Świetne położenie, zaraz przy trasie Starachowice-Skarżysko. Nie czekaj, zapisz się już dziś i zdobądź wymarzony zawód. CKZiU.pl.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
10: I po reklamie.

0: Running. Oni też za miesiąc. Trochę ponad miesiąc na Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Black Eyed Peas, Let's Get It Started w Radiu SK. Trzymajcie kciuki, bo Alicja Szafnińska trafiła do finału Eurowizji, a to oznacza, że może mamy szansę przywieźć jakąś nagrodę. W sobotę tego się dowiemy. Taylor Swift, The Fate of Ophelia za chwilę w SC.
1: Reklama.
2: Remont? Malowanie? Spokojnie, z Lebudbis to naprawdę proste. Topowe farby. Jedynka, Śnieżka, Beckers, Magnat, Paraskala. Setki kolorów, tysiące możliwości. Do tego narzędzia malarskie, wałki, taśmy, folie, pędzle. Wszystko, co potrzebne. Na miejscu dobierzesz kolor, porównasz próbki i ruszysz z malowaniem nawet dziś. Niskie ceny, fachowe doradztwo, gwarancja jakości. Lebudbis, Starachowice, Kielecka 25. Twój kolor, twój styl.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, ETTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe, autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
7: Vita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu. Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42. Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. Interplast-okna.pl.
10: Po reklamie.

0: Będziecie potem mówić swim, BTS i swim przed godziną 15 w Radiu SK. Kilka ogłoszeń mam, radiowych powiedziałabym, bo z parafialnymi to nie ma zbyt wiele wspólnego. Bilety na koncert Maty. Ktoś chętny? To jest już w piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jeżeli tak, to oni je mają. Pirowski, Pawełek, którzy po 15 wrzucają na luz, takie bilety rozdawać będą. Już teraz można się zgłaszać na SK.pl w zakładce konkursy. Jak już tam będziecie, to sprawdźcie też, czy przypadkiem nie macie czasu, żeby polecieć z nami na odlot ściśle tajny. Weekend za granicą, w pakiecie z kimś, kogo zabierzecie ze sobą, w wersji all inclusive, wylatujecie w piątek rano 29 maja, wracacie w niedzielę wieczorem 31 maja. Dokąd? Nie mogę tego powiedzieć, bo nie wiem. Nikt z nas nie wie. Także Jankę Skama i Wiktor, którzy z wami polecą, też tego jeszcze nie wiedzą, no bo dlatego to się nazywa odlot ściśle tajny. A jutro z kolei, jak już też tam będziecie, to możecie się dzisiaj już zgłosić, żeby jutro poćwiczyć dykcję na antenie, czyli pobawić się w powtarzanie łamańców językowych. Gadżety czekają w ramach akcji Kasia Dobrze Gada. To tam was odsyłam i zróbcie głośniej radio, bo Pirowski i Pawełek dobijają się do studia, więc za chwilę wrzucają na luz westę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lecimy do Auchan. O olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
4: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
5: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z Tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
8: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
9: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: W ostatnim czasie na obwodnicy Wąchocka dochodziło do groźnych kolizji ze zwierzętami. Czy będą dodatkowe zabezpieczenia? O tym piszemy na SK.pl. Tymczasem sprawdzamy, co w pogodzie się szykuje. Noc zimna, minimalnie 3 kreski. Jutro do 17 stopni w Starchowicach.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Do porozumienia wciąż daleko. Zakończyła się sejmowa komisja w sprawie kryptoaktywów. Rozpatrywano 4 projekty regulujące rynek w Polsce. Za projekt wiodący posłowie uznali ten rządowy i odrzucili zdecydowaną większość poprawek zgłoszonych przez prezydenta, Polskę 2050 i Konfederację. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki nie potwierdził, czy to oznacza kolejne weto.
11: Nie chcę spekulować. Na razie trwają prace. No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość.
10: W piątek w Sejmie głosowanie za przyjęciem projektu ma zagłosować cała koalicja rządowa. Odpowie za narażenie życia 10-miesięcznego syna, 34-latka z gminy Bogdaniec w Lubuskiem z zarzutami. Do szpitala dziecko przywiózł ojciec, który zauważył, że syn jest zaniedbany i ma rany na głowie. Matka tłumaczyła, że dziecko co najmniej raz upadło na podłogę.
12: Dziecko upadło z łóżka na podłogę i w takiej sytuacji powinna udzielić mu pomocy.
10: Informuje Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury. Podejrzana przyznała się do winy, zamierza podjąć leczenie odwykowe. Rezygnuje z wygód. Peter Madżar nie przeprowadzi się do oficjalnej rezydencji premiera i nie będzie jeździł limuzyną. Właśnie zapowiedział, że zamierza poruszać się swoją, sprawdzoną Skodą. Przypomnijmy, poprzedni premier Viktor Orban poruszał się kuloodporną limuzyną wartą 750 tysięcy euro.
13: SK Starachowice News.
14: I Agnieszka Jędrasik. Wielkie piłkarskie emocje dziś przy szkolnej. O 19.26 Star Starachowice zagra z liderującą Awią Świdnik. Zielono-czarni liczą na przełamanie i komplet punktów przy pełnych trybunach. Dobre wiadomości ze Starachowickiego Szpitala. Wszyscy lekarze obcokrajowcy zdali egzamin z języka polskiego i zachowali prawo do pracy, mówi rzecznik Małgorzata Kałuża. W całym kraju uprawnienia straciło 146 medyków spoza Unii Europejskiej. A Świętokrzyskie Centrum Onkologii inwestuje w nowoczesny sprzęt. O co wzbogaci się placówka, to na sk.pl.
15: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć, wrzuć, wrzuć, wrzuć.
15: Wrzuć na luz!
17: Z tym dżentelmenem zawsze jest miło się spotkać w Radiu SK. Damiano Dawid i jego hit The First Time już za moment, a później Ebony Hollow, Dua Lipa, a także Alex Warren ze swoim najnowszym hitem Fever Dream. 2 po 15 w SK. Pirowski Pawełek, dzień dobry.

0: Alex, Warren i Fever Dream na antenie Radia SK już 14,5 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: I ważna wiadomość od Pawła ze Świdnicy.
1: Aha.
0: Dzień dobry, dzisiaj mam na obiad placki ziemniaczane.
1: O, marzenie, placki ziemniaczane na obiad.
0: Bardzo serdecznie, drogi Pawle, dziękujemy, gdyż znamy też menu, prawda, obiadowe, przynajmniej w jednym regionie w Polsce.
1: No właśnie, ale jesteśmy ciekawi, co u was na obiad, co dzisiaj na talerzu.
0: Ja nie wiem, czy Pawełku, jestem tak ciekawy, żeby ludziom na talerz zaglądać. Już wystarczy, no że zaglądamy to? Do ich serc, umysłów i dusz.
1: Ja zawsze zaglądam. Na przykład jak jestem w knajpie i ktoś coś zamawia, to zerkam tam bardzo głęboko w ten talerz komuś.
0: No właśnie, Pawełku, zapytałeś mnie kiedyś, dlaczego już nie chodzę z tobą do barów mlecznych. Pamiętasz?
1: Pamiętam.
0: No właśnie dlatego, że miałem wrażenie, że szybciej jesz mój obiad niż jesz swój, Pawełku, więc aż mi głupio było naruszać mój, skoro konsumowałeś go oczami.
1: Tak, oczami jestem w stanie zjeść dużo.
0: No to co na obiad dzisiaj u was? Zapraszamy serdecznie, obiecujemy, że nasza zupa z najlepszych hitów na czasie będzie idealna i w smak. 664-402-302. Tutaj SMS-owo
1: no
0: z propozycjami obiadowymi.
1: A na eskowym Messengerze zapraszamy z głosóweczkami i po nagrody przy okazji.
0: Zapraszamy serdecznie wszystkie Magdy Gessler i Robertów Makłowiczów. Nagrywajcie głosówki, a my wasze najlepsze obiadowe głosówki będziemy dziś nagradzać naszym popołudniowym merchem stworzonym z firmą Warsaw Saints. Czyli firmą, w której odbierałby się Pawełek, gdyby nas było na to stać. New Religion i Bibi Rexa za moment.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
4: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji. Lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres biuro@starsanduo.pl.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Radom Kapturska 10.
7: Marzysz o pięknej, gładkiej, zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
10: I po reklamie.

0: Mentali Khalid, All I Know. Gramy wam w Radiu SK. Już pół do czwartej. Witamy was pięknie, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Pawełku, znane ci jest takie hasło jak intryga?
1: Intryga to jest coś mojego ulubionego i ukochanego w życiu.
0: I bardzo dobrze, bo jesteśmy w intrydze. W intrygę zamieszane są Diana, mama, i Maja, córka. Dzień dobry, Diano, witamy cię serdecznie.
2: Dzień dobry.

0: dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Czy Maja nas słyszy, czy jesteśmy, że tak powiem, na jednym łączu tylko my razem?
0: Nie, właśnie jestem na głośno mówiącym i Maja ma bardzo zaskoczoną minę.
1: To prawda, bo Majeczka nie wie, o co chodzi. Dobra, to mama. Diano, wytłumacz tylko, kto dzwoni, żeby Maja się czuła bezpiecznie, że dzwoni dwóch dżentelmenów o szemranej reputacji, jeszcze biorą matkę na głośnik i teraz nie wiadomo, co się dzieje. Proszę bardzo.
0: Radio Eska do ciebie dzwoni.
1: Majeczko, pewnie nie wiesz, w jakiej sprawie, a my tutaj już mamy po małych spytkach i dowiedzieliśmy się, że jesteś fantastyczną córką. Poza tym tylko, że jesteś wzorową uczennicą, przewodniczącą szkoły i nikt na ciebie nie narzeka, to wszystko się zgadza, Maja. Majeczko, nie bądź czerwona. My chcielibyśmy, żebyś trochę za naszych czasów mówiło się popsociła, jednak żebyś zrozumiała, co się kryje za tym trudnym hasłem popsocić, namawialibyśmy cię, żebyś poszponciła troszkę w najbliższym czasie. Jesteś gotowa na szponcenie, Mają?
0: Maja, nie jest zupełnie zaskoczona, ale jest gotowa.
1: Jest. Majeczko, a co ty byś powiedziała, gdybyśmy cię zabrali na małe szponcenie na koncert Maty na Narodowy?
0: Co? Nie, ale... A co? Nie to wierzę.
1: Kochani, to ogłaszamy to wszem i wobec. Maju, Diana, twoja mama ci to załatwiła. Jedziecie na koncert Maty na Narodowy. SK wam zapewnia cały komplet atrakcji.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: 15 maja szykuj się na koncert The Best of Mata na Narodowym. Dwa bilety, podwójne zaproszenie. Wędruję do was.
0: O Jezus, super, dzięki, mamo.
1: I zauważcie, jaką Pawełek zastosował promocję. Maja użył zarówno do wypowiedzenia twojego imienia, a także miesiąca, w którym koncert się odbywa. A zatem dziewczyny, pojutrze Mata już na was czeka. Ale nie pozwolimy mu czekać za długo. Dla Diany, dla Mai i dla was wszystkich, którzy lubicie Matę, Yoredo de Mar już teraz, a jakże w Radiu SK.

0: potencjalnie dobry hit na antenę Radia SK. Potencjal od Sombra. Gramy wam go 22 minuty przed 16.
1: Dubirowski. Wesek, oczywiście. I Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Pytaliśmy przed chwilą, co na obiad. Są tutaj różne propozycje. Natomiast jeżeli nie macie pomysłu, to ja mam taką inspirację od Kacpra.
0: Pawełku, ja się trochę boję twoich inspiracji, muszę jednak powiedzieć, wiesz?
1: Słuchaj, bo może to będzie twój pomysł na kolację.
2: Z racji tego, że mieszkam na Chorwacji i często gęsto próbuję różnych takich rzeczy, to w dniu dzisiejszym jest rekin zrobiony po tajsku. Mięso z rekina w przyprawach tajskich.
1: Taki tam obiadek w środę.
0: No i czego nie rozumiesz, Pawełku? A jak to smakuje, jak schabowy z kapustką mniej więcej?
1: Albo jak mielony.
0: O, jak mielony. Też bym tak sobie wyobrażał właśnie ten zapach. Mielony śledź.
3: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Kaufland jest fresh.
5: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: To będzie ostatnia reklama. Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
9: I po reklamie.

0: or another.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut. Zalia i Vito Bambino stworzyli razem nowy hymn męskiego grania orkiestra na 2026 rok, a nazywa się on Nareszcie.
2: Za chwilę w SC punktualnie o 16 newsy i powiemy w nich o tym, że niskie ceny paliw na stacjach zostaną utrzymane na dłużej.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco-G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco-G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Renault Capturska 10.
9: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
10: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A/51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Zimni ogrodnicy atakują. Nadchodząca noc z temperaturą na poziomie 3 kresek z plusem, a jutro maksymalnie do 17 stopni będzie się pokazywać słońce. Taki drobny deszcz, czasami niewykluczony.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. To najnowsze informacje po zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. Pod ostrzałem cały czas głównie zachodnie obwody. W związku z tym nasza armia poderwała myśliwce. Ze szczegółami Michał Skolimowski. Powiedz, czy po naszej stronie jest bezpiecznie?
17: Nie ma informacji o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Zabezpieczają ją dyżurne myśliwce i śmigłowce. W stanie najwyższej gotowości są też naziemne systemy obrony przeciwlotniczej. Rosja masowo atakuje Ukrainę dronami. Ofiary i ranni to obwód Rówieński. Ataki odnotowano też w Tarnopolu, Łucku i obwodzie czerkaskim. Ukraińska armia informuje także o obiektach lecących w stronę Lwowa.
16: Żużlowiec Patryk Budniak już po operacji nóg. Zabieg trwał 3 godziny i zdaniem lekarzy wszystko poszło zgodnie z planem. Przypomnę, sportowiec w niedzielę brał udział w tragicznym wypadku na torze w Gnieźnie. Trafił do szpitala w Poznaniu. Wcześniej przeszedł operację kręgosłupa. Sportowiec nadal jest w śpiączce. Ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN, jak przekazał minister energii Miłosz Motyka. Będzie on obowiązywał co najmniej do końca maja. Kierowcy zadowoleni.
0: Benzyna tanieje. Jak najdłużej, żeby było tak.
13: Oczywiście, no benzyna musi być jak najniższa, żeby Polacy mieli czym jeździć.
18: Bardzo dobrze.
19: Dlaczego pani tak sądzi?
18: No dlatego, bo będzie taniej, proszę pana.
16: Mówili kierowcy z Radomia. Jutro litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,39, 98 6,98, a diesla 6,92.
20: SK Starachowice News.
21: I Agnieszka Jędrasik. Tramwaj zwany pożądaniem zawitał do Kielc. W miejskim autobusie studenci medycyny edukowali pasażerów na temat wirusa HIV, obalali najczęstsze mity i zachęcali do profilaktyki.
22: Akcja jest bardzo fajna.
23: Powinniśmy się po prostu badać.
21: Mieszkańcy mogą również bezpłatnie wykonać test w kierunku HIV. Tymczasem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada na pytania dotyczące bezpieczeństwa zwierząt na nowo wybudowanej obwodnicy Wąchocka. Drogowcy podkreślają, że inwestycje zrealizowano zgodnie z rygorystycznymi decyzjami środowiskowymi. O tym przeczytacie na sk.pl.
24: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
25: W Radiu SK.
26: Po 16:00 dużo dobrych dźwięków na czasie do wzięcia. Panic at the Disco, potem Andy Dust, będzie Igo z numerem Bruce i Sugar Babes z numerem Push the Button. A zatem dawno niesłyszany numer na naszej antenie. Mamy nadzieję, że odkorkuje w was emocje, o których być może byście siebie nie podejrzewali w tych czasach. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
27: Tu Pawełek. Dzień dobry.
26: Dzień dobry.

0: Obiecane dziewczyny z Sugar Babes, push the button na antenie Radia SK, już kwadrans po 16. Dzień dobry, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: Dzień dobry, dzisiaj pytamy was, no rzekłbym nawet słowami Asi Kołaczkowskiej.
2: Co na obiad?
3: U nas był w supermarkecie, był remanent.
2: Co na obiad?
3: Był remanent, ja musiałam jechać na osiedle.
2: Co na obiad?
3: Osiedle obok.
2: Weź. Nie denerwuj mnie, mężczyzno.
0: Okazuje się, że do takich sytuacji nie dochodzi tylko w kabarecie, ale nawet w kabarecie życia. Zapraszamy.
4: Siema, pytacie, co dzisiaj na obiad. Ja właśnie zainspirowany waszym pytaniem zadzwoniłem do żony, a żona mi mówi, no kochanie, co zechcesz, co chcesz jeść, możesz dziś jeść. Byłem trochę zdziwiony, a ona dalej mówi, że po prostu na co masz ochotę, kup składniki, ugotuj, ja też zjem. Więc pozdrawiam, ja jadę na zakupy.
1: Oby w sklepie nie było żadnych remanentów.
0: I kolejek. No i to się nazywa przebiegłość żony level hard. Pawełku, ja w ogóle mam do ciebie pytanie, ponieważ długo ze sobą pracujemy. Właściwie pyknęło nam w kwietniu 11 lat. Jaki byś chciał dom, Pawełku?
1: No taki, wydaje mi się, duży, przestronny, jakiś taki, no fajowy taki.
0: To ja mam dla ciebie świetną propozycję.
1: Tak?
0: Kup cegły, cement, tynk, farby, płytki, kleje i zaprawy.
1: No.
0: Wprowadź się. A ja też przyjadę na obiad. Co ty na to?
1: Już pędzę po cegłę.
0: PZ, pędzimy za moment.
5: Autopromocja.
6: Chcę podróży nieznane. Emocje gwarantowane.
7: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
5: Tylko w Radiu SK.
7: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
8: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Autopromocja.
9: Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz drzwi, okien, bram i nowoczesnej stolarki do domu albo firmy? Zajrzyj do Le Budbis. W ofercie okna PCV i drewniane drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, stolarka aluminiowa i szklana, bramy garażowe i wjazdowe, zgodne z programem Czyste Powietrze. Do każdego zakupu pomiar i dowóz gratis, a montaż certyfikowany i na gwarancji. Firma Le Budbis. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Sprawdź Starachowice, Kielecka 25.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
10: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18. Telefon 888 540 822.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. Cztery stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
13: I po reklamie.

0: Måneskin i Gossip w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jak dobrze, że jest już środowe popołudnie i możemy wam dorzucić coś nowego do zainteresowania, przynajmniej jeżeli chodzi o muzykę, i będzie to hit dziewczyny, którą zobaczyć na koncercie można w najbliższych dniach. Ale trzeba by się udać do Stanów Zjednoczonych. Na całe szczęście posłuchać możecie jej w Radiu SK.
2: No właśnie, Olivia Rodrigo, bo o niej mowa, jest bardzo wyczekiwana z koncertem w Polsce. No, na razie czekanie nam pozostaje. Nie ma informacji o tym, żeby w najbliższym czasie miała się pojawić, ale hitów można słuchać zawsze, tym bardziej tych nowych, bardzo, bardzo dobrych. Drop Dead, tak brzmi tytuł jej najnowszego singla. Chyba nie ma co przedłużać i tylko wypuścić go w eseczce.
0: Jasna sprawa. Dla Oliwii zawsze rozwijamy czerwony dywan. Posłuchajcie, jak brzmi Drop Dead, jej nowość na naszej antenie.

0: Christina Aguilera, Feel This Moment w Radiu SK. 23 minuty przed 17. Pięknie witamy.
1: Tu Pirowski i Pawełek, dzień dobry.
0: No i od razu spieszymy donieść, że zbieramy ekipę na odlot ściśle tajny, a zatem trzeba mieć w sobie nieco spontaniczności i na moment też zapomnieć o poczuciu kontroli, bo kontroli nad tym, gdzie polecicie, nie macie. To trzymamy w tajemnicy do samego końca, ale pilotami, animatorami tej wycieczki są ludzie, których imiona i nazwiska dobrze znacie. Kama, Jankes i Wiktor z pop rannego programu w Radiu SK.
1: Tak jest, w naszej aplikacji mobilnej za darmo możecie się zgłosić po odlot ściśle tajny i później poczuć się tak jak Ola dzisiaj rano.
2: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
3: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Wy zorganizujcie sobie wyłącznie czas, a my zorganizujemy wam całą resztę. Jeżeli chcecie poczuć ten stan wygrywania odlotu ściśle tajnego, koniecznie zahaczcie o naszą aplikację. Tam możecie zgłosić się do zabawy. A jeśli chcecie poczuć inny stan, na przykład ten stan od Sanach, to zostańcie z Radiem SK, bo za moment gramy ten wielki hit. Radio
4: SK. Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5-litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
16: I po reklamie.

0: Fast Cars and Superstars na antenie Radia SK jeszcze przed 17. Za moment wyruszymy w podróż po najciekawsze informacje.
1: Tak, będzie bardzo ciekawa, bo jest opcja na darmowe wakacje na Helu albo w Trójmieście. Trzeba tylko zrobić jeden dobry uczynek.
0: Czyli zawsze jest jakieś ale.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Nowo otwarty salon Twoje okulary. Z nami zobaczysz świat wyraźniej. U nas szeroki wybór oprawek w różnych wzorach, kolorach i zgodnych z najnowszymi trendami mody. Przy zakupie okularów sprawdzenie wzroku za darmo. Nasza stylistka okularów dobierze dla Ciebie idealny model i kolor podkreślający Twój styl. Zadzwoń 798-422-716. Nowo otwarty salon Twoje okulary. Starachowice Piłsudskiego 38. Z nami widzisz świat inaczej. Tylko do 15 maja. Promocja 30% taniej na wszystkie okulary. Szczegóły w salonie.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
6: Szukasz oszczędności i nowoczesnych rozwiązań dla swojego domu? Postaw na EcoEnergetics. Zajmujemy się profesjonalnym montażem fotowoltaiki, pomp ciepła oraz klimatyzacji. Kompleksowo, solidnie i z myślą o Twojej wygodzie. Z nami obniżysz rachunki i zadbasz o środowisko. Odwiedź nas w Starachowicach przy ulicy Iłżeckiej 49 lub skontaktuj się już dziś. 696 489 215. EcoEnergetics. Twoja energia przyszłości.
7: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej zaprasza na bezpłatne kierunki. Technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta i wiele innych. Nauka w systemie dziennym i zaocznym oraz profesjonalna kadra i nowocześnie wyposażone pracownie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej, ulica Legionów 124. Świetne położenie, zaraz przy trasie Starachowice-Skarżysko. Nie czekaj, zapisz się już dziś i zdobądź wymarzony zawód. CKZIU.pl.
8: Firma Stars & Duo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych, handlowiec z branży automotive, specjalista do spraw marketingu, blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej, technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Stars & Duo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres biuro@starsandduo.pl.
9: Marzysz o pięknej, gładkiej i zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Zimnica nam się kroi, jutro poranku na skali zaledwie 3 stopnie są spodziewane w Starachowicach, a czwartek całkiem ciepły, maksymalnie zobaczymy 17 kresek, no i będzie się słońce pojawiać.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Już prawie 17, Agata Chruściak, zapraszam. Poszukiwania sprawcy i przerażeni sąsiedzi. Trwa obława po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lubinie. Zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, a jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali. Cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. W bloku, gdzie doszło do tragedii, był nasz reporter Kamil Warzocha.
17: Światła zaczęły świecić tam po prostu do mieszkania. Mąż jest po udarze i on jest bardzo się boi i tak, taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
16: Policja przesłuchała już świadków z bloku i zabezpieczyła monitoring. Sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek. Ogień w Pietrzykowicach pod Wrocławiem. Strażacy walczą z pożarem, który wybuchł na terenie składowiska odpadów i złomu. Akcja trwa. Na miejscu działa 19 strażackich zastępów. Nie ma osób poszkodowanych i nie było konieczności ewakuacji. Wakacje na Halloween w Trójmieście w zamian za sprzątanie. Nietypową ofertę przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze otrzymują zakwaterowanie i prowiant, muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż. Typowy dzień zaczynał się wspólnym śniadaniem i sprzątaniem.
0: Potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
13: Spędzaliśmy czas na plaży, pływaliśmy na supach, w morzu.
16: Mówili Kuba i Ania, którzy dołączyli do akcji w ubiegłym roku. Wtedy zebrano na plażach ponad 2 tony śmieci.
18: SK Starachowice News.
19: I Agnieszka Jędrasik już wkrótce. Aleja Niepodległości w Skarżysku przejdzie metamorfozę. Powiat przygotowuje przebudowę jednej z najważniejszych dróg w centrum miasta. W pierwszym etapie wyremontowany zostanie odcinek od ulicy Sokolej do Ronda Stulecia Skarżyska. A prace mają ruszyć w drugiej połowie roku, mówi starosta Artur Berus. Świętokrzyscy terytorialsi zachęcają z kolei do udziału w wakacjach z WOT-em.
20: Uczymy bezpiecznego posługiwania się bronią.
19: Za ukończenie letniego szkolenia nowi żołnierze otrzymają około 7 tysięcy złotych, mówi Daniel Woś, rzecznik świętokrzyskich WOT-ów, o tym na sk.pl.
21: Rzuć na luz!
22: Rzuć na luz!
23: Rzuć na luz!
22: Rzuć na luz!
24: W Radiu SK. 17 w Radiu SK otwierają Justin Bieber i Nicki Minaj, ale będzie też Alvaro Soler, Miu i Zalia, a także Junior Caldera i Sophie Ellis-Bextor. Pięknie Was witamy i zapraszamy także na spotkanie z panią Jadzią w tej godzinie. Tu Pirowski.
25: Tu Pawełek. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Junior Caldera i Sophie Ellis Bextor. To był Can't Stop the Feeling w Radiu SK. Na zegarkach już niemal kwadrans po godzinie 17. Panie Pawełku.
1: Pani Pirowski,
0: czy
1: dzień
0: to dobry,
1: dobry
0: moment, by powitać królową Polski, panią Jadzie?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, królowo, witamy. Pirowski i Pawełek. Witamy was serdecznie i oto rozpoczynamy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku.
1: Wkładam przedmiot, a wy dzwońcie 664 402 302. Skarpetki z naszego merchu do wzięcia i dorzucimy jeszcze, myślę, w bonusie eskowy kubeczek.
0: Zapraszamy serdecznie. Pani Jadziu, czy moglibyśmy poprosić o podpowiedź?
2: Można to ugryźć.
0: W sensie, że może pani ugryźć odpowiedź?
2: Nie, nie, nie mogę ugryźć odpowiedzi i nie mogę ja tego ugryźć.
3: A ja ugryzłem.
2: A Pawełek ugryzł.
0: Pawełek ugryzł. Czyli przedmiot do gryzienia, ale nie przez człowieka, czy nie przez panią?
2: Nie przez człowieka.
0: Zapraszamy serdecznie, dzwońcie do nas pod 664 402 302. Odbieramy to połączenie. Dzień dobry.
4: Cześć.
0: Kogo witamy? Cześć.
4: Czy to jest miękkie?
3: Jest miękkie i przyjemne, tak.
4: Dobrze, mam jeszcze pytanie, czy to typowo się je, czy raczej tylko można to ugryźć?
3: Raczej można tylko ugryźć.
4: Okej, czy to... Nie, nie wiem, piłka?
0: Piłka, nie, nie jest to piłka, ale wydaje mi się, że potraktujcie to jako podpowiedź, bo rzeczywiście sprawa jest związana z czworonogami. No
3: nawet,
0: i Pawełkiem aktualnie, nawet, dwunożnym.
3: No czuję tutaj zapach czworonoga na tym przedmiocie.
0: Czujesz zapach czworonoga, czuję. Pawełku. Tym bardziej doceniamy to, że ten przedmiot wciąż jest w twoim ręku, a nie już w rękach.
1: Wyplułem.
0: Czyli capi.
1: No nie chciałem tego mówić, ale tak.
0: Przedmiot capiący dzisiaj. Zapraszamy za moment na rundę drugą.
5: Reklama.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
10: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
13: I po reklamie.

0: Beautiful People od Davida Getty i Sea w Radiu SK 29 minut po godzinie 17. Wracamy do zabawy, co Pawełek trzyma w ryjku. Co nieco o tym przedmiocie już wiemy. Wiemy, że można ją gryźć, szarpać, podrzucać i miętosić. Ale w 99% nie robią tego ludzie. W tym 1% znajduje się dzisiaj Pawełek.
1: To najmniejszy przedmiot w ryjku.
0: Pani Jadziu, przypomnijmy kategorię. A, przypomnieliśmy,
2: coś
0: że
2: tak,
0: można gryźć.
2: Okay. Gryzienia, ale nie przez ludzi. Człowieka.
0: Dobra, zapraszamy serdecznie. Odbieramy pierwsze połączenie w tej rundzie. 664-402-302. A do wzięcia dzisiaj elementy merchu popołudniowego Pirowski, Pawełek i Warsaw Science.
1: Chciałem podpowiedzieć, że to też wydaje taki, o, taki dźwięczek.
0: Ale są takie, które wydają jeszcze gorsze dźwięki. Dzień dobry.
2: Niektóre piszą.
3: Dzień dobry, witam.
0: Kogo witamy?
3: Wiolę.
0: Dzień dobry, Wiolu. Próbujesz z pytaniami, czy celujesz w nazwę przedmiotu?
3: Tak, nie, próbuję z pytaniami, bo dopiero co wsiadłam w auto i włączyłam radio.
0: Jasna sprawa.
3: Powiedzcie mi, jaki to ma kształt?
1: Akurat to jest w kształcie takiego kapcia, ale to ma przeróżne kształty. Są jakieś takie fikuśne.
3: Dobra.
1: Są,
3: dobra.
1: No.
3: Będę, zaryzykuję jeszcze jednym pytaniem. A czy to wydaje dźwięki?
0: Ta akurat na szczęście nie, bo byśmy zwariowali,
1: tak,
0: ale
1: generalnie
3: to tak. To strzelam, to jest zabawka dla psa?
0: To jest zabawka dla psa, tak jest. Brawo, brawo, brawo. Coś w rodzaju gryzaka, ewentualnie, no, tak by się wydawało. O, złapałem,
3: dobra. Wszyscy mamy jedno i to samo na myśli. To,
0: wszyscy mamy tego samego psa, chcesz powiedzieć.
2: Nie, chyba tak.
0: Gratulujemy serdecznie, nagrody są twoje, wygrywasz dzisiaj merch popołudniowy w Radiu SK. Wielkie brawa. Pani Jadzia
3: super,
0: żyje
3: dzięki.
0: Już własnym życiem, a zatem...
2: Oddali.
0: Pani Jadzia chyba adoptowała pieska przy okazji, w dodatku, no nie swojego.
4: Jadzi,
0: ale...
4: w studiu nie ma żadnego psa. Do kogo mówisz?
0: Tylko ci się wydaje, Jadzia. To jest Pawełek, tak. To jest Pawełek, Jadziu.
2: Pawełek na czworaka chodzi?
0: No, przy tobie tak. Zobacz, kolana mu miękną. Sean Paul.

0: Don't Say That w Radiu SK już 22 minuty przed godziną 18. Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pawełek.
0: No i zerkamy w stronę muzyki, którą za moment wam zaserwujemy, żeby dobrze się wracało do domu. Mamy taką nadzieję, no chyba, żeby była inna sytuacja, jesteście w pracy. Proszę dać znać SMS-em albo głosówką, zmienimy plany muzyczne. Ale te dobre na dom tak zwane to między innymi Just T i Turn the Lights Off. Dołożyłbym jeszcze Dua Lipę.
1: Och, zawsze. Nie trzeba pytać.
0: Ale przed 18 będzie jeszcze jedna muzyczna niespodzianka.
2: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
4: To co, Angela? Idziemy na rower?
5: Ale mój stary już nie daje rady.
4: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
5: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
4: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Radomka Turska 10.
13: I po reklamie.

0: Another Talk to You. Gramy wam na finał naszego środowego spotkania z popołudniowym programem w Radiu SK. Za moment 18.
1: No, a to oznacza w SC jedno. Zaczyna się imprezka. Zaprasza Michał Hanczak. Widzę wypakowany hitami na czasie, więc będzie się działo.
0: To jest gentleman, który nigdy nie podpiera ściany. Zapraszamy serdecznie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
6: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
7: Zmień swoje wnętrze z dekoratornią w Le Bout Bis. Znajdziesz tu setki wzorów tapet ściennych, fototapet, a także zasłony i firany gotowe lub szyte na wymiar. Tkaniny, kolory, wzory, wszystko zobaczysz na miejscu. Pomożemy dobrać, zmierzymy, wycenimy i zamontujemy kompleksowo i z gustem. Dekoratornia w Le Bout Bis. Styl, który widać, jakość, którą czuć. Le Bout Bis, Starachowice, Kielecka 25.
8: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
9: Czy jest Jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
10: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz. Mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji. Lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres biuro@starsanduo.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Zimni ogrodnicy w natarciu. Nadchodzącej nocy temperatura ma spaść do około 3 kresek nad zerem. No a jutro przyjemna wiosenna pogoda, sporo słońca i cieplej. Do 17 stopni w Starachowicach.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: 18. Agata Chruściak, zapraszam. To celowe uderzenie na obszary położone najbliżej granic państw NATO. Tak Wołodymyr Załański komentuje zmasowane ataki na Ukrainę i wylicza, że od początku doby Rosja użyła do nich już co najmniej 800 dronów. Pod ostrzałem znalazły się głównie zachodnie obwody. Są ofiary i ranni, a w związku ze zmasowanymi atakami Polska poderwała myśliwce. Historyczna wizyta po raz pierwszy od 9 lat. Donald Trump przyleciał do Chin. Ma rozmawiać z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej, m.in. o wzajemnej wymianie handlowej, cłach, wojnie USA z Iranem oraz sytuacji wokół Tajwanu. Donald Trump zostanie w Pekinie do piątku.
18: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
0: Eska Sport News.
17: Kolejny fantastyczny mecz Igi Świątek na turnieju WTA w Rzymie. Tym razem polska singlistka pewnie pokonała Jessica Pegula 6-1, 6-2 i w znakomitym stylu awansowała do półfinału. Świątek w półfinale zmierzy się z Eliną Świtoliną lub Heleną Rybakiną. Za 2,5 godziny zaległy mecz Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa. Pojedynek będzie zacięty, bo oba zespoły mają po 49 punktów i tracą do liderującego Lecha Poznań 7 oczek.
18: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
19: SK Starachowice News.
20: I Agnieszka Jędrasik. Dziś ostatni dzień maratonu egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie zmierzyli się z językiem obcym. W Starachowicach większość wybrała angielski.
21: Po prostu w sekundę się dało zrobić zadanie.
22: Prosty jest, bardzo dobrze. E-mail, 4 zadania słuchowe.
20: Wynik egzaminów 3 lipca. Wszyscy lekarze obcokrajowcy pracujący w starachowickim szpitalu zdali egzamin z języka polskiego i zachowali prawo do wykonywania zawodu, mówi Małgorzata Kałuża, rzecznik lecznicy.
23: Lekarze ci są ważną częścią naszego zespołu.
20: W całym kraju uprawnienia straciło 146 medyków spoza Unii.
0: Imprezka.
24: Imprezka.
0: Imprezka.
24: Imprezka.
0: Imprezka. Imprezka.
25: Skoro 2 minuty po godzinie 18, no to można już mówić dobry wieczór, mimo że jeszcze jest jasno na zewnątrz, co niewątpliwie mnie bardzo cieszy. Jasne jest to, że to będzie dobry wieczór, jak zostaniecie z Eską. Przed nami m.in. Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora, Ritual. Od tego zaczynamy. Tu Hanczak. Witajcie.

Macie ochotę na trochę zabawy dzisiaj wieczorem? Nie musicie od razu tańczyć, nie musicie od razu robić nie wiadomo jakich tam wygibasów, ale oczywiście możecie. Ale też zachęcam do tego, żeby po prostu pobawić się ze mną w różne gry i innego typu rzeczy, które zaplanowałem do godziny 21. Zobaczymy, czy macie trochę siły tak na półmetku tygodnia, w sumie to już nawet trochę za półmetkiem. Enrique Pitbull, IMG, no już za nami, to tam obiena. Ja was dzisiaj wieczorem chciałem zapytać o wasze ulubione zabawki. Tak, wiem, to może być dla niektórych kontrowersyjne i w sumie to czekam na wszystkie złe odpowiedzi na Messengerze Radia SK z waszymi głosówkami. Tutaj bardzo chętnie sobie pogram i się nimi pobawię troszeczkę na antenie. Bo wiecie, no w dorosłym życiu zabawką może być naprawdę wszystko. Coś, jakiś rekwizyt, który bardzo często jest albo zabawką, dlatego że rzeczywiście sprawia wam dużo przyjemności, albo po prostu często tego używacie i możemy w cudzysłowie powiedzieć, że to jest wasza środowa zabawka. No więc, jaką rzeczą się dzisiaj przez większość dnia bawicie? Czekam na głosówki na Messengerze Eski. Zobaczycie, znaczy my zobaczymy wszyscy, czym inni słuchacze zaskoczą. Radio SK. A tymczasem One Republic.

0: Sezon się kończy. To znaczy hit pod tytułem Sezon, bo jeszcze 12 sekund zostało tego hitu. To Dawid Podsiadło. Jeszcze nie raz ten sezon rozpocznie na antenie Radia SK oczywiście. Głosować możecie w gorącej dwudziestce na sk.pl na ten właśnie hit, a na Messengerze Radia SK pytam was dzisiaj o wasze środowe zabawki. Marta się odezwała.
1: No, hejka SK. Cześć. Moją dzisiejszą zabawką jest oczywiście pędzelek. Ale żeby nie było taki otwarty.
0: A, okej, dobrze, że dodałaś, bo już myślałem o innym pędzelku, też do malowania, ale jak się okazuje, duże dziewczynki mają duże, poważne zabawki, jak na przykład Sara.
2: Czołem Radio SK. Moją dzisiejszą zabawką była kosa spalinowa, ponieważ musiałam wyczyścić cały rów i mało tego, przyszła do mnie sąsiadka i poprosiła również o skoszenie całego wielkiego pola, także gorąco pozdrawiam wszystkich koszących trawę małymi, dużymi kosami i kosiarkami.
0: Na Messengerze Radio SK opowiadacie o swoich dzisiejszych zabawkach, przy okazji się dowiaduje, co się u was ciekawego dzieje, a za kilka chwil te, które wykosiły konkurencję. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love wam zagra.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: To będzie ostatnia reklama.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. I po reklamie.

0: Czy wy też tak głośno podkręciliście radio, kiedy Calvin Harris zaczął grać My Way? Ja to zrobiłem tu w studiu do tego stopnia, że kolega z newsroomu wpadł do studia i powiedział: ale świetny kawałek, dawno go nie słyszałem. Też go uwielbiam. My Way za nami w imprezę, 20 minut do godziny 19. Za chwilę Sombr, będzie Taylor Swift, ale wcześniej pytam was o wasze dzisiejsze zabawki, zabawki dla dorosłych. Na przykład Karolina napisała mi na Messengerze Radia SK, że głównie bawi się dzisiaj bałkiem, bo robi ciasto. No i to jest bardzo dobra zabawka. Kończy się czymś całkiem smacznym. No to sprawdźmy jeszcze, co u Ani. Tutaj czeka głosóweczka.
1: No ja to się cały dzień bawię szwami po usunięciu zęba. Tam sobie językiem smyram.
0: Ach, no właśnie, ja tak to jest, że człowiek niby wie, że nie powinien tam pchać tego języka, ale i tak mimowolnie cały czas to robi. Zupełnie tak jak na randkach niektórych z pewnymi osobami.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: To będzie ostatnia reklama. Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
13: I po reklamie.

0: imprezka Westa Hanczak z tej strony i Jazzy Candy Night. No takiego grania u nas nie brakuje, zwłaszcza w piątkowe wieczory, bo przypominam, wróciło SK Live Remix, kultowy dla wielu osób program, a tam m.in. Armin van Buuren gra swoje Estate of Trance, ale też inni światowej klasy DJ i producenci grają swoje sety. Mamy też miks radiowych hitów, żeby dobrze wejść w weekend. To w piątkowy wieczór oczywiście od 20 na antenie Eski, ale mówią, że środa to mały piątek, więc jeżeli ktoś dzisiaj chciałby się już w taki imprezowy nastrój wprawić, to proszę bardzo. SK Live Remix czeka też przez całą dobę codziennie w naszej apce na smartfony, także jeżeli jeszcze jej na swoim smartfonie nie macie, to możecie ściągnąć. Tam też oczywiście Radia SK można słuchać, na przykład w podróży, tam gdzie nie ma zasięgu w takim tradycyjnym radiu. Za chwilę 19, za chwilę powiem, jak zdobyć bilety na koncert pewnej gwiazdy, która za kilka dni przyleci do Polski. Radio
1: SK. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1809.

0: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Marzysz o pięknej, gładkiej, zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl. I love.

0: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
1: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Renault Capturska 10.
2: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290. E-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
5: I po reklamie.
6: Starachowice na czasie.
7: Dawid Bąk, zapraszam. To będzie magiczna noc w Starachowicach. Muzeum Przyrody i Techniki zaprasza na Europejską Noc Muzeów. Już w najbliższą sobotę po zmroku zabytkowa huta ożyje dzięki iluminacjom i specjalnym pokazom.
8: Pokazy laserowe, specjalne doświetlanie przestrzeni.
7: Mówi dyrektor Paweł Kołodziejski. Start wydarzenia zaplanowano na godzinę 19, a impreza potrwa do późnej nocy. Jeszcze kino. W Heliosie do obejrzenia Mortal Kombat 2. Diabeł ubiera się u Prady 2. Michael. A już w weekend przedpremierowo Drzewo Magii.
9: Muzyką się żyje.
10: Ale to były emocje. Trzymali nas w niepewności do ostatniej chwili, no ale najważniejsze, że się udało. Alicja Szemplińska awansowała do finału Eurowizji i wiadomo już, że w sobotę wystąpi w jego drugiej połowie. Alicja pokazała wczoraj rasowy wokal, wykonując piosenkę pod tytułem Pray.

0: Jejku, aż mam ciary nawet teraz. Dużo komplementów zebrał też cały staging, czyli oprawa występu Alicji. O wszystkim oczywiście na bieżąco piszemy na sk.pl. Gwiazda prosto z Jamajki za tydzień w Polsce. Mam dla Was bilety na koncert Shona Paula w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Shawn Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Zapraszamy bardzo serdecznie jako Radio SK, więc jeżeli chcecie dostać bilety, które dla Was mam, no to musicie mnie po prostu przekonać, że to Wy musicie tam być, najlepiej głosówką na Messengerze Radio SK. A jak ktoś umie jeszcze naśladować Shona Paula, to już w ogóle mile widziane. On takim głufim trochę mówi.
1: Impreska.
0: Impreska. Albo jakby miał kluski w buzi. Ona na pewno w buzi klusek nie ma, kiedy śpiewa. Bledka, komu miałabym powiedzieć na dobry początek tej godziny imprezki Westę? Minuta po 19. Przed nami jeszcze Thomas Gray i nowość od Kygo. Hanczak, no już nie nowość, ale witam serdecznie.

0: czas.
1: To Oskar Cym, są u nas cały czas.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: No bo gdzie szukać nowości, jak nie na antenie Radia Eska w Imprezce na przykład. Ale najpierw wycieczka w przeszłość. Dokładnie 13 maja, 10 lat temu, w 2016 roku. Ciekawe, czy ktoś pamięta, co wtedy robił. No, na pewno wasza partnerka pamięta, co dokładnie powiedzieliście, drodzy panowie, 13 maja 2016 roku. Ja pamiętam, że tego dnia ukazał się debiutancki album Kygo, Cloud 9. Pamiętacie na pewno hity Stole the Show czy Firestone. No naprawdę wtedy świat oszalał na punkcie Kygo. No i to jest bardzo dobry moment, to dziesięciolecie, żeby zagrać coś nowego od tego artysty. Zespół z Khalidem i Griffinem, Save My Love, to jest ich wspólny singiel, który właśnie teraz wybrzmi na naszej antenie.

0: Mam nadzieję, że tym hitem sprawiłem komuś sporo radości. To win od Gibbsa i spółki. Za kilka chwil troszkę zmienimy klimat, bo będzie Bebe Rexha i Faithless, New Religion, a potem jeszcze Lady Gaga i Paparazzi. Egzaminu ósmoklasisty. Gratuluję wszystkim tym, no nie chcę powiedzieć dzieciakom, no nastolatkom, które już mają za sobą te 3 dni egzaminów. Dzisiaj język obcy, najczęściej wybierany angielski. No i z tego, co słyszałem, to było nieźle.
1: Zrobiłem wszystkie zadania, więc poszło bardzo dobrze.
2: Łatwo było.
3: Egzamin nawet łatwy. Lepiej niż matematyka i polski.
4: Wszystko nie było aż tak trudne i mierzę wysoko.
0: No i bardzo dobrze. Tak właśnie mówili ósmoklasiści ze Szczecina. Pozdrowienia oczywiście dla was. No a jeżeli komuś jakoś, nie wiem, egzamin ósmoklasisty albo matura, bo przecież cały czas matury trwają, no nie poszły te egzaminy, no to pozostaje wam już tylko być Alicją Szemplińską na Eurowizji.

0: tym jedynie nadzieja. Amen. Radio
1: SK. Reklama.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Może poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
13: No w sumie.
14: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja.

0: Co za przyciągający hit, no ale nazywa się Magnetic. Bosa na antenie Radia SK w imprezce 15 minut do godziny 20. Czy ja mówiłem dzisiaj coś o tym, że mam bilety na koncert Shona Paula w Warszawie za tydzień? Naprawdę mówiłem? Magdalena?
1: Hej, Hanczak, nie uwierzysz, co mi się dzisiaj udało.
0: A?
1: Najpierw spóźniłam się do pracy, a szef się nie denerwował, a potem usłyszałam w esce, jak mówisz o koncercie. Nie zgadniesz, udało mi się przekonać moją mamę, żeby zajęła się moją córką 20. Nie przerywaj tej cudownej pasy. Podziel się biletami na Shona Paula.
0: Zastanowię się, ale też macie takie wrażenie, że Magdalena ma trochę głos jak jakaś postać z kreskówki? Może powinnaś pomyśleć o dubbingu. No to jeszcze Daniel, który chyba też w sprawie Shona Paula.
2: Może zaśpiewam. Got to love you, got to love you, got to love you, got to love you. Także mam nadzieję, że to akurat znajdą się dla mnie te dwa bilety. Pozdrawiam, SK.
0: Szacun za to, że nie śpiewasz Kancelaria. Ja zawsze Kancelaria śpiewam, jak słyszę ten hit. Got to love you już nie będę w takim razie grał, skoro już mamy odśpiewane. Po 20 zagram coś od Shona Paula. Daniel, Magdalena, oczywiście dwa podwójne zaproszenia. To znaczy jedno dla Magdaleny podwójne, drugie dla Daniela podwójne. Może na siebie wpadniecie na koncercie za tydzień na Torwarze warszawskim. Shona Paula po 20, a teraz zagram Home Record, to hit Sombra.

Wszystkie hity zaczynają się w Estę i to jest jedna z naszych nowości. Mam nadzieję, że wpadnie wam w ucho. Flora. To jest tytuł singla Macieja Musiałowskiego, którego możecie kojarzyć chociażby z filmu Sala Samobójców, Hater. Ale też się okazuje bardzo dobrze śpiewa, co zresztą udowodnił już chociażby śpiewając duet z Julią Wieniawą swego czasu. Za kilka chwil 20, a po 20 gram dalej będzie obiecywany Sean Paul w duecie z Dua Lipą. No Lie wybrałem dzisiaj wieczorem dla was, ale wcześniej Andy Dust się pojawi z Okaria. No i jeszcze będzie jedna niespodzianka biletowa, tak to powiem.

0: świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: I po reklamie. Starachowice na czasie.
8: Dawid Bąk, zapraszam. Noc muzeów coraz bliżej, a w Muzeum imienia Orła Białego w Skarżysku Kamiennej zaplanowano m.in. szkolenie na szpiega, praktyczną naukę alfabetu Morsa. Dyrektor placówki Anna Myślińska opowie z kolei o fascynującej historii odnalezionych obrazów Stanisława Batowskiego. Start 16 maja o 18. A dzień wcześniej, w piątek 15 maja, spektakl taneczny, który w nowoczesny i przystępny sposób łączy sztukę z edukacją ekonomiczną. Widzowie poznają historię młodej bohaterki stającej przed codziennymi wyborami finansowymi. To w Parku Kultury w Starachowicach.
9: Muzyką się żyje.
10: The Best of Mata. Już w piątek przed nami wyczekiwany przez wielu koncert rapera na PGE Narodowym w Warszawie, a ja za kilka chwil dam komuś z was bilet na to wydarzenie. Zgłoszenie na SK.pl, tam szukamy największych fanów Maty w Polsce. Jest maj, a jak maj to wiadomo, juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze się bawić na koncertach. Oczywiście koncerty juwenaliowe odbywają się w całym kraju, ale jedne juwenalie przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja, a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Jan Gigi, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem, czy legendarna grupa Warius Manks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci, a że SK jest od lat obecna na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend 23 i 24 maja. Zapiszcie sobie w kajecikach, w notesikach. Słuchajcie nas wtedy uważnie, bo będziemy mieć dla was mnóstwo biletów na Kortowiadę.
11: Imprezka.
12: Imprezka.
11: Imprezka.
10: Dwie minuty po 20. Michał Hanczak z tej strony. Mamy środę, już w sumie to wieczór środowy, więc tydzień z górki. A za chwilę m.in. zagram wam End of Beginning od Joe, teraz Andy Dusty Harris z Zokaria.

0: poskakane z Blackpink na antenie Radia SK. No być może za chwilę Kuba wskoczy na PG Narodowy. No dobra, w piątek wieczorem, to za chwilę się wszystko wyjaśni. Cześć Kuba, witam cię serdecznie.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Na razie Kuba skoczył po pierwsze na SK.pl, żeby się zgłosić, a po drugie chyba na zakupy.
1: No.
0: Okej. Okay. Dobra, nie będę ci tam zaglądał teraz do koszyka. Zajrzę do zgłoszenia na SK.pl, w którym napisałeś, że znasz doskonale wersy, wszystkie maty, że jest to naprawdę twój ulubiony artysta i nawet te wersy znasz lepiej niż kod PIN do swojej karty. No to ja mam dla ciebie wyzwanie. Ja zaczynam pewien wers, a ty musisz dokończyć, a jak nie dokończysz, to musisz mi podać PIN do karty. Wchodzisz w to?
1: Dobra, wchodzę.
0: Dobra, spróbujmy w takim razie. To Kiskam Podryw Roku, znany hit doskonale. Tutaj jest taki fragment. Masz oczy jak Atlantyk, a ja mam zeza w lewym oku i brwi...
1: I brwi jak Czesław Miłosz, ale może gdzieś to miłość jest.
0: Dobrze, dobrze! No, już myślałem, że poznam twój PIN do karty i sam sobie skoczę na zakupy potem, no. Ale w takim razie pokonałeś mnie i zdobywasz podwójne zaproszenie na koncert The Best of Mata w piątek na PGE Narodowym w Warszawie.
1: O, super, Jezu, zajebiście, tak się cieszę strasznie.
0: Bardzo proszę! No, także baw się doskonale w takim razie, a tymczasem zagram nowy hit Maty pod tytułem Echo. Znasz?
1: Znam. Ten kojarzę, akurat nie znam go dokładnie, ale...
0: No, to, bo to jest nowe, no to akurat się można poduczyć troszeczkę. No dobra, no to my gramy, a wy się zgłaszajcie na SK.pl po bilety.

0: Guetta pobawił się starym hitem Milky Just The Way You Are, jeszcze pomieszał ten hit z kawałkiem od Stardust, no i wyszła nam naprawdę bardzo fajna wiosenna piosenka. 29 minut po godzinie 20 i tu imprezka, tu Hanczak. Pytam was dzisiaj, czym wy się teraz, aktualnie bawicie? Głosówkę na Messengerze Radia SK Sara zostawiła.
1: Siemanko, moją dzisiejszą zabawką jest książka od logiki.
0: O.
1: Mam pomysł dla wszystkich wykładowców, którzy wykładają na uczelniach. Jeżeli chcecie sobie dorobić, to napiszcie książkę i każcie wszystkim studentom ją kupić, aby przygotowali się z niej do egzaminu, bo na tej podstawie będziecie robić egzamin.
0: Brzmi logicznie. Sara, jak dla mnie, już logikę zaliczyłaś. Radio SK. Benson Boone za chwilę.
2: Reklama. Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18. Telefon 888 540 822.
3: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
4: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
3: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
4: Super.
3: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Nowo otwarty salon Twoje okulary. Z nami zobaczysz świat wyraźniej. U nas szeroki wybór oprawek w różnych wzorach, kolorach i zgodnych z najnowszymi trendami mody. Przy zakupie okularów sprawdzenie wzroku za darmo. Nasza stylistka okularów dobierze dla Ciebie idealny model i kolor podkreślający Twój styl. Zadzwoń 798-422-716. Nowo otwarty salon Twoje okulary. Starachowice, Piłsudskiego 38. Z nami widzisz świat inaczej. Tylko do 15 maja. Promocja 30% taniej na wszystkie okulary. Szczegóły w salonie.
6: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej zaprasza na bezpłatne kierunki. Technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta i wiele innych. Nauka w systemie dziennym i zaocznym oraz profesjonalna kadra i nowocześnie wyposażone pracownie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej, ulica Legionów 124. Świetne położenie, zaraz przy trasie Starachowice-Skarżysko. Nie czekaj, zapisz się już dziś i zdobądź wymarzony zawód. CKZIU.pl.
7: Szukasz oszczędności i nowoczesnych rozwiązań dla swojego domu? Postaw na EcoEnergetics. Zajmujemy się profesjonalnym montażem fotowoltaiki, pomp ciepła oraz klimatyzacji. Kompleksowo, solidnie i z myślą o Twojej wygodzie. Z nami obniżysz rachunki i zadbasz o środowisko. Odwiedź nas w Starachowicach przy ulicy Iłżeckiej 49 lub skontaktuj się już dziś. 696 489 215. EcoEnergetics. Twoja energia przyszłości.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
10: I po reklamie.

0: Gdybym miał wytłumaczyć, co to jest imprezka w Radiu SK Millennialsom, trochę nawiązując do słynnego virala i mema ostatnio, to bym powiedział, że jest to rozrywkowa audycja muzyczna z udziałem słuchaczy, aktywnym i interaktywnym. A gdybym miał powiedzieć to generacji Z, to po prostu bym powiedział, dzwońcie i bawcie się razem ze mną, no. Albo piszcie SMS-y, bądź nagrywajcie głosówki. Teraz akurat chwytajcie za smartfony 664-402-302, niezależnie od wieku pokolenia. Dzwońcie i bawcie się ze mną w zabawę, w której ja zadaję pytanie, a wy musicie odpowiedzieć słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. 664-402-302 to jest właśnie ten moment, żeby do mnie zadzwonić. No więc odbieramy w takim razie. Hanczak z tej strony, Radio SK. Halo, ojej, tylko słuchawa przy uchu, bo nic nie usłyszę. Halo?
1: Halo?
0: Oj, tu będzie ciężko, tu będzie ciężko. To spróbujemy tu. Słuchawka przy uchu, to się przydaje. Halo?
1: Halo?
0: Jak masz na imię?
1: Michał.
0: O, to tak jak ja. Michał, słuchaj, no to czym można bawić się dzisiaj wieczorem na przykład na pierwszą literę twojego imienia? Czy
1: No to może.
0: 3, 2, 1, czas minął. Spróbujmy tutaj. Halo, witam serdecznie.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, jak masz na imię?
2: Anna.
0: Anna, czym można się bawić dzisiaj wieczorem na przykład na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A?
2: Na przykład aerobik.
0: No nie jest to rzecz do zabawy, ale niech będzie, że jest to rodzaj zabawy. Chociaż ja bym wolał inne zabawy. Halo, witam serdecznie. Dzień dobry, wieczór.
3: Cześć.
0: Jak masz na imię?
3: Danusia.
0: Danusia, czym można się bawić dzisiaj wieczorem na przykład? Pierwsza litera twojego imienia na początku tego słowa.
3: Dancing.
0: Czym?
3: Dancingiem.
0: Prosiłem o jakieś rzeczy, rekwizyty, a nie, że od razu rodzaj zabawy.
3: Dinozaur. Jakkolwiek to brzmi.
0: Dokładnie, wszystko się może kryć pod hasłem dinozaur. I taki pluszowy, i na przykład coś starego. Na przykład mąż może się też kryć pod tym.
3: No, nie, dobrze. No mój mąż 34 lata
0: A
3: ma.
0: Nie, to nie dinozaur, to nie, to taki dinuś jeszcze.

0: BTS w Radiu SK przed 21. To jest hit pod tytułem Swim. A czy tam, gdzie polecimy, w sumie wy polecicie, będzie można pływać? Tego nie wiem.
1: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: No właśnie, jakie to może być miasto? Może jakieś, które słynie z klinik odmładzania i tak dalej? No słuchajcie, no nie wiadomo, dokąd polecicie, ale wiadomo, że pod koniec maja i wiadomo, że z naszą poranną ekipą, Jankesem, Wiktorem i Kamą, przez aplikację możecie się zgłosić naszą na smartfony, do odlotu ściśle tajnego. Dzisiaj do naszej ekipy dołączyła Ola z narzeczonym. Czas na was!

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Vita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu. Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
3: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. Cztery stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
4: Remont? Malowanie? Spokojnie, z Lebudbis to naprawdę proste. Topowe farby. Jedynka, Śnieżka, Beckers, Magnat, Paraskala. Setki kolorów, tysiące możliwości. Do tego narzędzia malarskie, wałki, taśmy, folie, pędzle. Wszystko, co potrzebne. Na miejscu dobierzesz kolor, porównasz próbki i ruszysz z malowaniem nawet dziś. Niskie ceny, fachowe doradztwo, gwarancja jakości. Lebudbis, Starachowice, Kielecka 25. Twój kolor, twój styl.
2: Już 16 i 17 maja, sobota, niedziela, wielkie targi roślin w Starachowicach. Dwa dni zielonego szaleństwa w hali Mosir przy ulicy Jana Pawła II. Rośliny doniczkowe, ogrodowe, egzotyczne, coś dla każdego. Zapraszamy od 9 do 20. Starachowice rozkwitają.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisię i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
7: I po reklamie. Starachowice na czasie.
8: Dawid Bąk, zapraszam. Zabytkowe stare maszyny parowe i potężny wielki piec w nocnej odsłonie. Muzeum Przyrody i Techniki szykuje się do wielkiego święta kultury, jubileuszowej 15 nocy muzeum, a w tym roku nie zabraknie akcentów muzycznych.
9: Wyjątkowy duet, bardzo energetyczne, wspaniałe dziewczyny, które grają na instrumentach smyczkowych, wiolonczela i skrzypce.
8: Mówi dyrektor Paweł Kołodziejski, cały program znajdziecie na sk.pl. A w piątek w Parku Kultury spektakl taneczny, który w nowoczesny i przystępny sposób łączy sztukę z edukacją ekonomiczną. Dance Economy wystartuje o 10.00.

0: SK Starachowice News.
1: Bartosz Maniczy, dzień dobry. O sportach walki dziś będziemy mówili, bo trener Marek Jasiński naszym gościem, czyli Dragon Starachowice, o imprezach, które są za nami powiemy, a także zapowiemy jedno z ważniejszych wiosennych wydarzeń w świecie kickboxingu. Witam panie trenerze.
2: Witam bardzo serdecznie.
1: Nasi zawodnicy, i ci starsi, i ci młodsi, wyjeżdżają na różne zawody i o tych zawodach, które już wspominaliśmy w trakcie naszej ostatniej rozmowy, czyli o Pucharze Polski Służb Mundurowych. Opowiedzmy, w Rusinowie podobno bardzo miła, sympatyczna atmosfera od lat panuje.
2: Tak, dokładnie. Jest to nieduża miejscowość, ale tak ciepłego przyjęcia ze strony włodarzy tej miejscowości to ciężko gdziekolwiek trafić.
1: W Starachowicach jeszcze.
2: Tak, oczywiście, w Starachowicach. Cała ta miejscowość żyje tą imprezą, które tam już cyklicznie się odbywają. Jeżeli chodzi o właśnie ten Puchar Służb Mundurowych, 4 osoby z naszego klubu uczestniczyły w tych zawodach.
1: Warunek jest taki, że jak ktoś ćwiczy w klubie, to musi być też mundurowym. Mundurowi pojechali po prostu, którzy na co dzień trenują.
2: Dokładnie tak. Mogą być oczywiście policja, wojsko, straż pożarna ochotnicza. Jeden od nas to emerytowany już policjant i 3 ochotników straży pożarnej reprezentujących z jednej strony klub sportowy, którym ćwiczą, ale również jednostkę, w której są zarejestrowani. Jeżeli chodzi o występ, wracamy z 3 medalami. Wśród weteranów złoto zdobył Tomasz Adamus i mamy 2 brązowe medale, jeżeli chodzi o następnych zawodników. Krystian Jasiński, brązowy medalista w K1, Paweł Latawa, brązowy medalista w Kiglajcie. Także z tej imprezy na 4 osoby wracamy z 3 medalami. To już był jakby 3 start w tym roku naszych reprezentantów i z każdego występu wracamy z jakimś tam dorobkiem medalowym. W ten ostatni weekend odbyły się znów Puchar Śląska w kickboxingu.
1: To kolejna impreza, o której
2: tak
1: mówimy,
2: jest, tak? Dokładnie.
1: Bo to już jest Bieruń, przenosimy się na Śląsk, też niewielkie miasteczko, bo tam niespełna 20 tysięcy mieszkańców, więc mniejsza niż Starachowice i Puchar Śląska w kickboxingu w kilku formułach. Tam był i boks, i było Muay Thai, i było przede wszystkim K1, tak?
2: Tak, dokładnie. 2 osoby z naszego klubu pojechały na tę imprezę. Wracamy z dorobkiem brązowego medalu Krystiana Kozła, czyli to już jest kolejny nasz występ w tym roku. W drugiej walce, tam już tej półfinałowej, wystartował z kontuzją ręki. Miał szansę, gdyby nie ta kontuzja, no myślę, że sięgnę sobie i po złoto.
1: I impreza, która jest, tak jak wspomniałem, przed nami, ale to jedna z najważniejszych imprez wiosennych, jeżeli chodzi o starty kickbokserów, bo były mistrzostwa w low kicku, w K1, K1 i w kicklajcie, tak?
2: A
1: przed nami jest właśnie low kick Mistrzostwa Polski i to na Świętokrzyskiej Ziemi.
2: Tak, dokładnie w tym roku te mistrzostwa odbędą się w Kielcach. Bardzo duża impreza. Jeżeli chodzi o nasz klub, będzie 8 osób reprezentowało nasz klub, a przede wszystkim miasto Starachowice w tej imprezie. Wśród tej 8 mamy 2 dziewczyny i 6 chłopaków. Cała nasza reprezentacja to są juniorzy młodsi i starsi w tych zawodach.
1: Jedziemy kiedy?
2: Wyjeżdżamy w piątek, mamy w ten najbliższy piątek waga plus pierwsze walki, bo w niektórych kategoriach jest bardzo dużo zawodników, więc już pierwsze walki będą w piątek i na pewno od nas jedna osoba na 100% wystartuje, bo w jego kategorii jest 31 zawodników.
1: Czyli do strefy medalowej, żeby w niedzielę wystąpić w finale, to co najmniej 4 pojedynki trzeba stoczyć.
2: 4-5 pojedynków. Naprawdę obsadzenie ilością zawodników jest bardzo duże. Rywalizacja ta ringowa czy planszowa jest bardzo trudna. Od już, nie wiem, 2-3 lat, a w tym roku już wyjątkowa, bo tych ilość wystartujących zawodników i popularność kickboxingu jest z roku na rok coraz większa, więc przebicie się strefą medalową w tej chwili w Mistrzostwach Polski, no jest to dużym wyzwaniem.
1: Jakby ktoś chciał poobserwować, bo to niedaleko, mamy już nową obwodnicę do Skarżyska, później Siódemką do Kielc, to gdzie te mistrzostwa się odbywają? Trzeba sprawdzić, tak? Bo u adresu dokładnego...
2: Znaczy, wszystko jest jakby podane. Hala, na której tam odbywają się, z tego co pamiętam, mecze, czyli taka jakaś tam duża hala kielecka. Zresztą informacje będę wrzucał odnośnie transmisji. No wiadomo, wszystkie walki są transmitowane i dokładne miejsce i kolejność nawet walk naszych zawodników będę informował na bieżąco.
1: A nadzieję? Tak obiektywnie, czy mamy szansę na medale? Bo ciężko teraz o medal.
2: Oczywiście przede wszystkim największą jakby nadzieją jest Daria Kołaga, która już w tym roku zdobyła Mistrzostwo Polski w K1 i ma dużą szansę, aby powtórzyć to w low kicku. Jest już w ścisłej kadrze. Myślę, że jeszcze z jedna, dwie osoby ma... Znaczy tak, ja wierzę we wszystkich, tak? Bo to bym źle powiedział.
1: Nie jedziemy na zawody po to, żeby statystować, tak? Dokładnie. Tak? Każdy ma szansę.
2: Pracują bardzo ciężko, przychodzą systematycznie, wszyscy starają się, ale mówię, ten poziom, poprzeczka jest bardzo wysoka, więc jeżeli uda nam się 2 medale zdobyć z tych mistrzostw, no ja już będę zadowolony. Bardzo.
1: Trzymamy kciuki w najbliższy weekend za naszych Dragonów i czekamy na dobre wieści z Kielc. Zapraszam już po zawodach na krótką relację i wtedy ocenimy, jak wyszło i co udało się na tych zawodach osiągnąć. Marek Jasiński, trener Dragona Strachowice, był naszym gościem.
2: Dziękuję ślicznie.
0: SK Starachowice. SK Starachowice News.
3: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach realizuje jedną z najważniejszych inwestycji w historii placówki – utworzenie nowoczesnego Centrum Kardiologii. Mówi Małgorzata Kałuża ze Starachowickiego Szpitala.
4: Przypomnijmy, że szpital uzyskał pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie w wysokości 20 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dzięki tym środkom w budynku H przy ulicy Batalionów Chłopskich powstanie nowoczesne, skoordynowane Centrum Diagnostyki, Leczenia, Intensywnego Nadzoru oraz Rehabilitacji Kardiologicznej. Realizacja projektu zakłada przeniesienie oddziału kardiologicznego z budynku A z 6 piętra i pracowni hemodynamiki z budynku B z parteru do jednego wspólnego obiektu budynku H zakupionego przez szpital w 2022 roku. Dzięki temu wszystkie kluczowe elementy opieki kardiologicznej zostaną skupione w jednym miejscu, co znacząco poprawi komfort i bezpieczeństwo pacjentów oraz usprawni pracę personelu. W strukturze centrum znajdą się oddział kardiologiczny, pracownia hemodynamiki z 2 salami zabiegowymi, oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego, ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej, a także poradnia kardiologiczna. Inwestycja obejmuje kompleksową przebudowę i modernizację budynku H zajmowanego do marca bieżącego roku przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Zakres robót jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. utworzenie 2 nowoczesnych pracowni hemodynamiki wraz z centralną sterownią i zapleczem, wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych, przebudowę pomieszczeń na potrzeby oddziałów i pracowni, wymianę pokrycia dachowego czy wykonanie instalacji sanitarnych. Roboty obejmują wszystkie kluczowe obszary przyszłego Centrum Kardiologii, od oddziałów szpitalnych przez pracownie diagnostyczno-zabiegowe, aż po zaplecze rehabilitacyjne i poradnie. Aktualnie zakończono prace rozbiórkowe na 2 piętrze budynku H. W części pomieszczeń zdemontowano ściany działowe w celu dostosowania ich do nowych funkcji medycznych. Kondygnacja zostanie w całości wykorzystana na potrzeby pracowni hemodynamiki. W modernizowanym obszarze wydzielone zostały 2 sale zabiegowe wraz z centralną sterownią umieszczoną pomiędzy nimi. To istotny krok w kierunku uruchomienia nowoczesnego zaplecza do leczenia pacjentów z chorobami serca w zakresie kardiologii interwencyjnej małoinwazyjnej. Równolegle z pracami budowlanymi realizowany jest proces zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, oraz wyposażenia administracyjno-biurowego. Przetarg na zakup sprzętu medycznego został już ogłoszony, co stanowi kolejny istotny etap realizacji inwestycji i przybliża uruchomienie nowoczesnego centrum kardiologii. Nowoczesna aparatura diagnostyczna i zabiegowa pozwoli na jeszcze skuteczniejsze leczenie pacjentów, a także znacząco poprawi warunki pracy personelu medycznego. Dzięki inwestycji zwiększy się również liczba łóżek na oddziale kardiologicznym o 4, a na oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego o 6. Utworzenie Centrum Kardiologii oznacza dostęp do pełnej ścieżki leczenia w jednym miejscu, eliminację konieczności transportu pacjentów między budynkami, szybszą diagnostykę i wdrożenie leczenia, wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu, a także poprawę organizacji pracy zespołów medycznych. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z założonym harmonogramem, a każdy kolejny etap przybliża szpital do stworzenia jednego z najnowocześniejszych ośrodków kardiologicznych w regionie.
0: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
3: Jest stanowisko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie dodatkowych zabezpieczeń przed dzikimi zwierzętami na obwodnicy Wąchocka. Analizujemy sytuację, mówi rzecznik Małgorzata Pawelec-Buras.
5: Urządzenia związane z ochroną środowiska zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną przez wojewodę świętokrzyskiego. Zgodność z projektem potwierdził w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nowej drogi wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Przejście dla zwierząt na prowadzenie i wygrodzenia zostały zaprojektowane w lokalizacjach wskazanych w raporcie oddziaływania na środowisko jako szlaki migracyjne, czyli w oparciu o realnie zdiagnozowane potrzeby. Na przykład na początkowym leśnym odcinku obwodnicy wybudowaliśmy przejście górne dla zwierząt dużych typu Zielony Most, na innych odcinkach mosty i przepusty z funkcją przejść dla zwierząt, na końcowym odcinku w okolicach zalewów w Starachowicach rozwiązania dla płazów. Rozwiązania dostosowane są do wymogów, jakie winna spełniać droga klasy GP, czyli droga główna ruchu przyspieszonego. Przypominamy, że dopuszczalna maksymalna prędkość na dwujezdniowej drodze klasy GP to 100 km na godzinę w terenie niezabudowanym, jeśli nie ma innych ograniczeń. Na obwodnicy Wąchocka wybudowaliśmy także 3 jednopoziomowe skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Po zakończeniu dużej inwestycji drogowej, zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej, przeprowadzana jest analiza porealizacyjna. Jeśli analiza wykaże konieczność dodatkowych działań, są one podejmowane. Inwestycja nie została zakończona, tym niemniej nie wykluczamy wcześniejszej własnej analizy, jeśli zaszłaby taka potrzeba.
0: SK Starachowice. SK Starachowice News.
3: Już ponad 125 tysięcy mieszkańców regionu świętokrzyskiego włączyło się do programu Moje Zdrowie i wypełniło ankietę. Mówi Agnieszka Białas-Sitarska ze świętokrzyskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
6: To 13% wszystkich uprawnionych osób.

0: 5 milionów złotych.
1: Najchętniej z programu korzystają mieszkańcy powiatu włoszczowskiego. Ankiety wypełniło ponad 17% uprawnionych osób. Nieco mniej w powiecie jędrzejowskim, a stawkę zamyka powiat pińczowski. Mieszkańcy Kielc wypełnili najwięcej ankiet, bo 19,5 tysiąca, co przekłada się na 13% udział w programie. By skorzystać z darmowych badań, wystarczy wypełnić ankietę medyczną. Można to zrobić samodzielnie przez internetowe konto pacjenta lub mobilną aplikację Moje IKP, ale można to także zrobić w przychodni POZ z pomocą personelu medycznego. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących m.in. nawyków żywieniowych, stylu życia, aktywności fizycznej, nałogów, a także naszego stanu psychicznego czy zaburzeń poznawczych. Wyniki ankiety trafiają do POZ, w której pacjent ma złożoną deklarację. Później zostaje wygenerowany i pobrany raport, a następnie wystawione zlecenie na badania diagnostyczne. Po przeanalizowaniu wyników pacjent zostaje zaproszony na wizytę podsumowującą do POZ.
2: SK Starachowice News.
3: Opowieść snuta nad kamienną rzeką. W magazynie reporterów Radia SK Starachowice garść historii o tym, co działo się w naszym mieście w okresie od II wojny światowej do lat 80. minionego wieku, opowiada dr Krzysztof Gębura.
4: Okres bardzo burzliwy. Trzeba by go było uporządkować na kilka takich podokresów. Miasto powstało przed samą wojną, 1 kwietnia, jak żart primarlisowy, z dwóch organizmów, z Wierzbnika i ze Starachowic, nie z całych Starachowic. Starachowice były robotnicze, Wierzbnik był handlowy, żydowski. W zasadzie duża część obywateli Wierzbnika, Żydów, po prostu jakby straciło życie. Stosunkowo bardzo dużo się uchowało Żydów stąd, dlatego że zatrudnili się w hucie jako specjaliści i tam nawet małe dziewczynki sypały te piaski formierskie i jak Państwo wiecie, 13-14-letnie one przetrwały. Najpierw pojechały z Niemcami pod Drezno, tam uległy te zakłady bombardowaniu alianckiemu i następnie pod Hanower. Tam przewiezioną i tam też po prostu kolejne, ale z całą pewnością około 750 osób ze Starachowic po prostu przetrwało. I wszyscy spisali wspomnienia. I jest książka jedna po hebrajsku, która ma ponad 1200 stron i druga po angielsku, niedokładne tłumaczenie, około 800 stron. Obie są dostępne w internecie. Można czytać, jeśli się chce, to czytać. Jest mnóstwo zdjęć właśnie w tej hebrajskiej. Tutaj było przecież getto, takie przechodnie tak zwane, gdzie można było chodzić, natomiast Żydom nie można było wychodzić. Oczywiście oni wychodzili, żeby po prostu cokolwiek poczuć, prawda, z czegoś się utrzymać. I to jakby jest ten symbol tej szczerby, jaką poniosło miasto. Po wojnie Żydzi wrócili tutaj, wróciło około 150 osób. Być może około 50 osób tu się gdzieś zachowało w okolicach. Pani Felicja Karaj, z którą rozmawiałem, to jest taka polska Żydówka z Opatowa, która napisała książkę o Skarżysku, o obozie tym, śmierć przychodzi na żółto, po angielsku. Ja ją zaprosiłem do swojej instytucji, którą kierowałem i na to mówię, to obruszyła się, tu się nikt nie uratował, ale nie miała po prostu takich informacji. Potem powiedzmy to, co my już wiemy. Około 200 Żydów tutaj wróciło, oni się przenieśli na tam koło, gdzieś w tej chwili, koło Bazaltów. Tam jest taki dom, zamieszkali razem i tworzyli spółdzielnię pracy Solidarność, taką ogólnopolską. Ta spółdzielnia do dzisiaj istnieje zresztą w Lublinie. I oczywiście przypadkiem po prostu nazwy się pokryły i strajkującym robotnikom i pracownikom KUL-u, kiedy Solidarność tworzyli, ci przynosili czekoladki, prawda, jakieś wyroby Solidarności tej lubelskiej. A potem wyjechali do Wałbrzycha, w Wałbrzychu.

0: rynku troszeczkę ci Żydzi strachowicy, którzy ocaleli u Sowietów oczywiście i tutaj gdzieś niewielkie, powiedzmy, osoby nieliczne. Prawdopodobnie jest sporo dziewczynek, które ocalały, dlatego że dziewczynki było łatwiej jakby czy adoptować, czy jak były blondynkami jeszcze, albo włosy utlenić, a chłopcy no po prostu, jak jeżeli byli religijnie wychowywani, to można było od razu poznać, że to jest chłopak żydowski, a nie chłopak polski. Jeżeli chodzi o zakłady, to maszyny były oczywiście przewiezione, jak już powiedziałem, do Hanoweru. Przed wojną część maszyn poszła do Kowla, więc też przed 1939 rokiem samym, w sierpniu, kiedy się wojny spodziewano. W związku z tym no, niekoniecznie był cały sprzęt. Sprzęt do Boforsu był do produkcji Boforsu był właśnie tam bardziej na wschodzie. No to było, potem Niemcy ściągali to i w czasie wojny tutaj fabryka pracowała, miała zatrudnienie około 12 tysięcy ludzi, czyli sporo. Nie wszyscy jakby do niej wrócili. Rozruch był bardzo trudny. Nadal to w 1945-1946 roku to funkcjonowało jako Strachowickie Zakłady Górnicze. I czyli nie miały dyrektora, tylko miały prezesa. I ten prezes, pani będzie wiedziała, nazywał się Stanisław Cholewiński. Bardzo zasłużony człowiek. I on do 1947 roku był tutaj prezesem i zarządzał tym wszystkim. Co tu produkowano? No, wielki pies uruchomiono i robiono wszystko. Od motyki, przez sierpy, prawda, to wszystko, co można było wyprodukować, żeby ludzi jakby zatrudnić. No i niektórych przyuczyć, niektórym dać, powiedzmy, pieniądze, dać pracę. W 1947 roku, oczywiście to już jest w związku z tym, co było w Polsce całej, zrobiono tutaj fabrykę samochodów ciężarowych, ale na razie jeszcze też był rozruch. Dyrektorem został Józef Kaszubski. Jednocześnie robią się, no powstają nowe władze tutaj, no, bo trzeba tym administrować. I pierwszym człowiekiem, który to zarządza miastem, jeszcze w kształcie przedwojennym, czyli bez części Starachowic, jest pan Władysław Sikora. To jest prawdopodobnie PSL-owiec, bo też do końca nie wiemy, kim on był. Zastępcą jest Józef Stefanowicz z PPR-u, a sekretarzem jest Bolesław Rachta. Czyli to wszystko jest jakoś opanowane przez ludzi, którzy mieli po prostu no, wcześniej jakieś znaczenie. 17 stycznia wkraczają tutaj wojska sowieckie, gdzieś z jakichś megafonów, bo Niemcy nie zdążyli zdemontować, idzie hymn Polski. Pani Halina Zawadzka, Żydówka, która ukrywa się u Słowików, czyli u rodziny żony pana Adama, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Brzezińskiego. Tam gdzieś w tej chwili ten sklep, to taki duży sklep, powiedzmy, nie pamiętam jak to on się nazywa, chyba Lidl się to nazywa, tak mniej więcej w tym miejscu to było. No ona radośnie, prawda, ludzie też są radośni, że nareszcie tych Niemców nie ma. Wojska sowieckie wchodzą, ludzie się cieszą, prawda, jeszcze nie wiedzą, co tutaj będzie. Pracy na razie nie ma, jest nędza, działa jeszcze podziemie zbrojne. Tu jest pan, który się nazywa Kosecki. On pochodził z Torunia, był w Armii Krajowej, wykonywał wyroki i zaraz po II wojnie światowej, po prostu kiedy już były władze w Ostrowcu, w Starachowicach, powiedzmy, i była już milicja, on zabił przypadkowo pana, który został mianowany świeżo wojewodą kieleckim. Dlatego, że napastował jakąś dziewczynę. Pan Kosecki poszedł do więzienia, złapali go bo po prostu niestety, poszedł do więzienia w Kielcach. Ten pan po prostu został odbity przez Szarego. Służby bezpieczeństwa mówiły, że zostało odbity 350-380 osób. Szary mówił, że nawet 600, prawda? No, mówił później, prawda, kiedy mógł pofolgować, prawda? I pan Koszewski został, Kosicki został jakby uwolniony i wyjechał do Gdyni. Tam go jednak złapali. No ale dosyć młody chłopak, no chciano go wykorzystać, prawda, do takiej propagandy nowego ustroju i Andrzejewski napisał Popiół i Diament i on jest tym głównym bohaterem, czyli potem u Wajdy Maćkiem Chełmińskim. Ten pan dożył wieku sędziwego. No oczywiście, kiedy wchodzą tutaj wojska sowieckie, to razem z nimi weszło do Starachowic około 110 milicjantów. No i zaczęło się po prostu tutaj wyłapywanie ludzi. No, było stopniowe przejmowanie władzy przez PPR. Najpierw musiano otworzyć tak zwany rząd tymczasowy. Dlaczego? Bo Anglicy, a szczególnie premier Attlee, powiedział, że nie zgodzi się na granicę na Odrze i Lysie, po prostu jeżeli nie zrobi się rządu tymczasowego. I w związku z tym, no, po prostu utworzono ten rząd tymczasowy z Gomułką i z drugim wicepremierem, z Mikołajczykiem. Tak. A na czele stanął Edward, on się nazywał Osóbka Morawski, pisano różnie. To był nauczyciel urodzony w Końskich, który w jakiejś wiejskiej szkole pracował. W ogóle nie chciał być żadnym politykiem, ale go postawili po prostu i dorobili mu nazwisko drugie, powiedzmy, no, Osóbka Morawski. On mieszkał w Lublinie potem, w czasach swojej starości, jako sąsiad Kulu. Dosłownie. I na jakieś spotkania starał się przychodzić. Przedstawił się pierwszy raz. To jest, no, to są lata 70. A on żył tak gdzieś do 80. któregoś roku. Więc powiedzmy miał długi życiorys. No i starał się tłumaczyć, prawda, z tego, co było robione, że on wcale nie chciał być politykiem. Właśnie to, co w tej chwili mówię, bo go słuchałem, tego człowieka. Tam inni to byli Kotyk, Agroszewski, Witos, to nie był Witos, tylko był bratanek Witosa, bo Witos, ten wielki Witos był schorowany, prawda, i nic już nie był w stanie zrobić. Zaczęto przyjmować, no, powiedzmy, ludzi do pracy. Pewnie znajomi państwa, rodzina państwa zaczynała swoją pierwszą pracę. Patrzę, że ludzie są młodzi, w związku z tym no, rodzice musieli mieć po tego 19, 20, 20 lat. Mój ojciec zaczął tutaj też pracować, moje stryjowie. No nawet robiono to takie, powiedzmy, pewne demonstracje, że na stacji w Wierzbniku i tam na tym przystanku drugim zachodnich stały orkiestry i grały, no, to, co było, i różnego rodzaju przeboje. Tutaj byli dobrzy konstruktorzy, którzy, no, mogli pracować nawet w różnych zawodach w czasie wojny, na przykład, no, w fabrykach samolotów czy przy jakichś, powiedzmy, stąd się wiodący, czy w USA, w jakichś zakładach zbrojeniowych, ale oni jakby nie, no, nie wrócili tak tutaj. Oczywiście przed wojną było jedno gimnazjum, dzisiejsza Jedynka. Ono było już koedukacyjne przed samą wojną. No, matury tam porobiło, ja wiem, z 50-60 osób w sumie. Są szkoły przyfabryczne. One się potem przekształcą w szkoły zasadnicze i w szkoły i w technikum. Są różne jakby okresy powstawania, czyli Jedynka jest jeszcze przedwojenna. Początki dwójki to jest rok 54, 1 września. Brakuje nauczycieli, brakuje budynków, brakuje wszystkiego. Razem z późniejszą dziewiątką po prostu tam oni funkcjonują. Proszę państwa, jeżeli chodzi o inny przemysł, no tutaj był przemysł drzewny przed wojną. Przed wojną były na terenie Wierzbnika dwa tartaki pod jednym adresem. To było Radoszewskiego 3 i 3A. Jeden był prywatny, żydowski, a drugi był w Starachowickich Zakładów Górniczych. I Starachowickie Zakłady Górnicze miały drugi tartak, troszeczkę na razie mniejszy niż ten tutaj koło Wierzbnickiej stacji, na Bugaju. I po wojnie oni to, te wszystkie tartaki, scalili. I jak piszą we wspomnieniach pracownicy, albo którzy mi jeszcze gdzieś to zdążyli opowiedzieć, to co tutaj robiono? No, robiono przede wszystkim deski i te deski wysyłano do Anglii, do Danii, do Szwecji i no, do Francji. Już deski, powiedzmy, takie wstępnie obrobione. I zaczęto robić stołki, stoły i proste krzesła. To były lata 50. No potem cały czas na tym bazowano. Kiedy zakłady się kończyły, Bugaj, to proszę Państwa, przyjechał przedstawiciel tej takiej firmy, która robi te takie proste meble, IKEA, i zamówili sobie chyba 100 krzeseł tak na próbę. I mówię o tym zupełnie odpowiedzialnie, bo ja przy tym byłem. No i odesłali potem te krzesła, bo dlatego, że brakowało 0,2 mm, 0,3, 0,1,5. Ja nie dyskutuję tutaj. No, ale to się ma pomysł, albo się nie ma pomysłu. No i robotnicy się wkurzyli, powiedzieli, nie chcą tego. No i tyle. Następny zakład, który tutaj zaczął funkcjonować, on nie miał tu tradycji, powiedzmy, specjalnych, przedwojennych. Tam były jakieś fabryka płytek, prawda, ceramicznych, to było. To zrobiono w 52 roku, a produkcja zaczęła, powiedzmy, no, ruszać na początku roku 1954. To chodzi o bazalt. Taki program z geografii, że się jeździło po wszystkich zakładach. I w bazaltach, w Hucie, w browarach, w browarze Saskim w Ostrowcu. To wszędzie byłem z panem Kawalcem, który był od geografii. Tak. Wielki piec, coś takiego, że został wybudowany w 1899 roku, a że w 1968 roku był ostatni wytop. I to nie jest prawda. Dlatego, że jako uczeń, proszę Państwa, jeszcze pierwszej klasy liceum z panem Stanisławem Czajką zostaliśmy zabrani na ostatni wytop. I to było dokładnie 18 marca 1969 roku. Kierownikiem odchodzącym był pan Józef Myszka, czyli na jego imieninie. Pan Józef, tutaj, proszę Państwa, miałem tego nie wspominać, ale wspomnę. Tutaj były takie, powiedzmy, historie, że niektórzy inżynierowie zdolniejsi byli w nagrodę wysyłani na studia do Swierdłowska, do Moskwy i przywozili stamtąd żony Rosjanki. I pan Józef Myszka miał żonę właśnie stamtąd przywiezioną. No, no i ona tutaj mieszkała i prawdopodobnie jej rodzina spolszczyła się zupełnie, prawda, jak to bywa. Ostatni wytop, no, to jest 18 marca 69 roku. A na 18 marca, dlatego, że no, chcieli przyjemność zrobić panu Józefowi Myszce, prawda, i zrobić sobie, prawda, gaszenie wielkiego pieca. Tak. Powstają nowe szkoły, prawda. Ja nie mówię o tej Trójce, która jest już bardzo późną rzeczą. Ja mam wspomnienie z drugiego liceum i ze szkoły muzycznej. Wtedy dyrektorem szkoły muzycznej był Kazimierz Orłowski, a śpiewu operowego uczyła pani Wanda, jego żona Wanda Orłowska. No i oczywiście ona uczyła tutaj prywatnie nad dancingową. Taka była śpiewaczka operetki lubelskiej, prawda? A oraz powstał, no powiedzmy, wcześniej był już szpital. Bardzo z jednej strony tacy bardziej jakby zaradni ludzie wyjeżdżali na ziemię odzyskane. Proszę Państwa, nie czarujmy się. Tutaj pracy jak na razie w 1945 roku, w 1946 nie było, więc wyjeżdżali na szabry, czy rabować mienie poniemieckie. Niektórzy zostawali i niektórzy robili karierę. Niekoniecznie dobrą. Właśnie są takie ślady, że z tego powiatu i z tego miasta zostawali gdzieś szefami milicji i byli sadystami. No ale niektórzy się poosiedlali, niektórzy zostali, zrobili stąd karierę, jak generał Pożoga, prawda? Niektórzy poszli do wojska. Mój ojciec, na przykładzie mówię, poszedł do szkoły, do technikum obturu. To była organizacja młodzieżowa, Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych, TPS-ów w Kielcach. I tam był już w którejś klasie, doszło do zjednoczenia TPS-u z PPR-em, no i oczywiście szkołę rozgonili. Dzień po zjednoczeniu, w grudniu, bo to w grudniu było, wygonili tych 560 uczniów i nie dali im na bilet, bo przychodzili chłopcy na piechotę. W systemie politycznym następowało to scalenie. Tam nie tylko PPS i PPR się niby scaliły, ale tam powiedzmy odrodziły się takie mniejsze organizacje. Nawet bunt się odrodził i też chciano do tego, powiedzmy, przyłączyć do tego, do tej partii wielkiej, zjednoczonej. PSL, Wincenty Witos, no, zmarł. Andrzej Witos nie chciał się jednoczyć z PSL-u. Ci od Tubuta z PSL Wyzwolenie też nie bardzo chcieli, więc jakiś taki, no, Wycech, jakiś tacy, powiedzmy, inni. No, scalanie PSL-ów w ZSL zakończyło się dopiero w 1954 roku. Stronnictwo Narodowe nie udało się w ogóle jakby odwiesić. Ci, którzy czuli się zagrożeni, jak na przykład Korboński, Mikołajczyk, Bagiński, no oni po prostu w skryty sposób uciekali na Zachód. I bardzo dobrze. Inaczej po prostu by stracili życie. Przecież Mikołajczyka by zabili. W Radomiu Grzesznarowski się ocalił, się on był przedwojennym prezydentem Radomia. No, do tej pory jest szanowany, jak się wspomni Grzesznarowskiego, to się dobrze o nim mówi. Miał dwie córki, jedną Halinę, ona wyszła za Szpilmana, za tego wielkiego Szpilmana, a druga Marysia wyszła za pana Czarneckiego, bardzo dobrego saksofonistę, solisty Polskiego Radia. A Grzesznarowski, no, potem został podsuwany i mimo że był stary PPS-iak, po prostu nie się jakby kariery wielkiej żadnej nie zrobił. Jeżeli chodzi o zmianę jakby poglądów, no to było trudno, ale o zmianę postaw, no to było łatwo. Przed wojną Strachowice były PPS-owskie. Wieś była Witosowa, była PSL-owska. PSL Witosa, no, była oczywiście antyklerykalna i antysemicka. Robotnicy też przed wojną blokowali, powiedzmy, no, możliwość jakby zatrudnienia Żydów, czy Szydłowca, czy innych. Ale tutaj, proszę Państwa, no, po wojnie to stopniowo zaczęli, no, żeby nie wychylać się. Znacie, proszę Państwa, te wszystkie motywacje, prawda? Kto chciał zostać majstrem, prawda, czy coś, no to namawiali go, żeby poszedł do PZPR-u. No i tacy ludzie oczywiście byli. Jak był bardzo dobrym fachowcem, no to nie musiał. To nie musiał, ale musiał uważać, żeby nic nie powiedzieć, prawda, i tym podobnych. Jeżeli chodzi o rok 70, to tylko takie zdarzenie mogę skojarzyć z tym. Rok 76 to znam jakby z tej książeczki pana Perchela, natomiast ja znam z drugiej strony. Ja się ożeniłem w Radomiu i wydarzenia radomskie przeżyłem częściowo tam. Jak wiedziałem o tym, a byłem już, powiedzmy, dobrze gdzieś tam umocowany, to dzwoniłem, że jedzie ileś tam autokarów z robotnikami na Walchołów potępiać. I jeździli stąd. Czyli jedne z te takie zachowawcze rzeczy tutaj miały miejsce. Jeżeli chodzi o lata stanu wojennego, to z pewnością straż, która pracowała w FSC i straż pożarna stąd, jeździła lać wodę po manifestantach i w Radomiu, i w Lublinie. Prawdopodobnie po mnie też. Jak powstawały związki zawodowe Solidarność w 80 roku, no to ja tylko patrzyłem, kiedy Starachowice zobaczą, że już im wolno strajkować. Że już można. Po prostu taką miałem jakby, bo tu się nie udawało, powiedzmy, żadnej literatury dać komuś, prawda, czy coś, powiedzmy, podyskutować z kimś, bo się bali. Bali się bardziej niż gdziekolwiek indziej. To nie było porównanie Lublina, Świdnika, to nie był Gdańsk, prawda, czy Warszawa. ta komunizacja jakoś następowała. To nie była ideologiczna, to było jakieś takie zachowawcze. Strachowice na pewno stały się miastem po 1945 roku. O tych etapach już nie mówiłem, o tym mieście wydzielonym, powiecie, prawda, i tym podobnym, bo to są rzeczy bardzo, bardzo techniczne. Powstał przemysł i ludzie zaczęli coś umieć.
1: SK Starachowice. SK Starachowice News.
2: Inwestycja przy ulicy Polnej wkracza w decydującą fazę. Trzy nowoczesne bloki komunalne są już niemal gotowe, a pierwsze rodziny odbiorą klucze do swoich mieszkań w tegoroczne wakacje. Miasto kończy projekt, który za blisko 16 milionów złotych powiększy lokalny zasób o 36 lokali mieszkalnych. Mówi prezydent Marek Materek.
3: Ze mną pan Marcin Rzeszewski, który jest kierownikiem tejże budowy i reprezentuje firmę Kosonok Budownictwo, która jest realizatorem tego przedsięwzięcia. Pani kierownik referatu lokalowego działalności gospodarczej Malwina Skrzyniarz-Pióro. Zastępca prezydenta do spraw społecznych Marcin Gołębiowski. Szanowni Państwo, spotykamy się z Państwem dziś po to, żeby pokazać zaawansowanie pracy na budowie trzech budynków komunalnych przy ulicy Polnej. Chcemy, żebyście Państwo zobaczyli z zewnątrz, jak te budynki wyglądają, ale także, żebyśmy odwiedzili chociażby jedno mieszkanie, które będziemy mogli zobaczyć, jak te mieszkania będą za chwilkę wyglądały i z jakich lokali będą mogli korzystać mieszkańcy naszego miasta. Projekt ten realizujemy dzięki dofinansowaniu, które pozyskaliśmy z dwóch różnych programów. To jest z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, a także ze środków Krajowego Programu Odbudowy. Dofinansowanie łącznie to blisko 94%, a około 6% to wkład własny miasta Starachowice do realizacji tego przedsięwzięcia. Koszty prac to blisko 16 milionów złotych. W ramach tych prac powstaje 3 budynki wielorodzinne, w każdym z nich po 12 mieszkań, w sumie 36 lokali. Na zewnątrz wybudowane 36 miejsc postojowych. W budynkach wszystkich sieci centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody użytkowej, elektryczna i inne, ale to o tym pan kierownik i o zaawansowaniu prac. Później pani kierownik powie o tym, kto o takie mieszkania komunalne w gminie Starachowice może się starać. Panie kierowniku, zapraszam.
4: Obecnie trwają prace wykończeniowe we wszystkich budynkach. Trwa montaż osprzętu elektrycznego, sanitarnego. Uruchamiamy oświetlenie i przygotowujemy się do rozruchów urządzeń, które będą zainstalowane na budynkach. Na zewnątrz, tak jak Państwo widzicie, trwają prace brukarskie oraz prace przy zagospodarowaniu terenów zielonych. Wkrótce rozpoczną się nasadzenia krzewów i drzew.
5: W budynkach będą mogły zamieszkać osoby spełniające kryteria ubiegania się o mieszkania z zasobów gminnych, to jest kryterium dochodowe, ale również mamy kryteria punktacyjne, takie jak na przykład niepełnosprawność, aktywność zawodowa, wychowywanie dzieci w rodzinie, opuszczanie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Z tych mieszkań będą też mogły skorzystać osoby, które już są mieszkańcami zasobów gminnych, ale z przyczyn określonych w uchwale Rady Miejskiej w sprawie zasad wskazywania takich lokali wystąpiła potrzeba, ażeby dokonać takiej zamiany takiego lokalu, choćby ze względu na chorobę, na powiększenie się rodziny z uwagi na urodzenie dziecka czy dzieci. Także tutaj dwutorowo budynki będą zasiedlane zarówno nowymi osobami, jak i już osobami, które wnioskują o zamianę lokalu, a są już mieszkańcami zasobów gminnych.
6: Szanowni Państwo, jak pani kierownik wspomniała, jeżeli chodzi o sam nabór, to oczywiście wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, w referacie lokalowym. Bezpośrednio tam wnioski należy wypełniać, co jest też bardzo istotne. Nie będzie odrębnego naboru, jeżeli chodzi o tego typu mieszkania, tylko w ramach już takich już działań, które są podejmowane pod kątem list mieszkaniowych. No teraz mamy wykazy mieszkaniowe. Tego typu osoby, które złożyły dokumentację, przedstawiły oczywiście wszystkie materiały i dokumenty, mogą właśnie być brane pod uwagę przy rozdysponowaniu poszczególnych lokali. Oczywiście za to będzie odpowiadała komisja mieszkaniowa, a następnie decyzję podejmuje prezydent miasta. Warto również wspomnieć, że dokumentacja w ramach tej inwestycji została wykonana ze środków norweskich, czyli też w 100% sfinansowana ze środków zewnętrznych. Obrady Komisji Mieszkaniowej są przeprowadzone w czerwcu tego roku i pierwsze klucze będą już wydawane w okresie wakacyjnym. 140 jest aktualnych wniosków, bo z tego względu, że my do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego aktualizujemy, czyli te osoby, które mają założone teczki, są zawsze co roku zobligowane, żeby do końca właśnie pierwszego kwartału zaktualizować te teczki, głównie jeżeli chodzi o dochody. Budynek na ulicy Kościelnej obecnie praktycznie tak, jeżeli są wolne lokale, no te lokale są, one się zwalniają, ale tylko na jakiś określony czas, a następnie są uzupełniane. Natomiast wszystkie lokale zostały zasiedlone. Jeżeli chodzi o tego typu lokalizację, w której jesteśmy, stawka będzie wynosiła około 12-13 zł. Na chwilę obecną aktualizujemy też te stawki, które są stosowane przy lokalach komunalnych. Gmina podnosi progi dochodowe, ale chodzi o osoby uprawnione, czyli my zwiększamy limit osób, które mogą ubiegać się o najem komunalny w Starachowicach, więc to jest pozytywna informacja, czyli ten wydźwięk społeczny jest jak najbardziej pozytywny, z tego względu, że jak Państwo zapewne wiedzą, no polityka prezydenta jest taka, żeby zwiększać zasób gminny i też tworzyć nowe możliwości dla osób, które czy mieszkają w Starachowicach, jeżeli właśnie chodzi o zasoby gminne, czy też nowych mieszkańców pod kątem zasobów w ramach budownictwa społecznego.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
3: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
4: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Renault Capturska 10.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Marzysz o pięknej, gładkiej, zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
8: I po reklamie.
9: Hity na czasie.
10: Hity na czasie. Numer jeden w Starachowicach.
9: Radio SK.
11: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: ESK Starachowice. Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Koncesjoner Renault Karasiewicz i Syn, spółka z o.o. zaprasza. Radom Kapturska 10.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290. E-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
5: I po reklamie.

0: Muzyka.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

0: że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na coś.
1: Let's go.

Podcast.